0: worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK2.
1: SK2.
2: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym, należącym do państwowych gospodarstw rolnych. I należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, w wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitary Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osjan występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osjana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osjan występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego 2 gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Osjana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Osjan powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Osjana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowi wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osjana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych. A do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przezroczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek, daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki, zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam!

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy,

również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji.

I za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

0: Star.
1: Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tato nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2.
2: SK2. Magazyn muzyczny.
3: Dziś w studiu SK2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni-Raźniewską. Witajcie, cześć.
4: Cześć, witamy.
3: Ty, Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
4: Tak.
3: Papieroch,
4: tak.
3: Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
4: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości, praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
3: To te rączki. Pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platonowych płyt, twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcia muzyczne?
4: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przechodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
3: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni-Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa. Zgadza się.
0: Dokładnie.
3: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne. Jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
4: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
3: Oficjalna.
4: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich padło na tą właśnie.
3: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
5: No,
3: to
5: tak
3: teraz
5: było, nie kłamie.
3: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
5: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
4: Tak. Mhm. Tak
5: śpiewałam
4: było.
5: Na ślubie.
3: O.
5: A na tym ślubie był właśnie Krzysztof.
4: Tak.
5: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
4: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
5: A tak, no.
4: Tak, i usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwie się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było.
3: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
5: Tak.
3: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając, czy śpiewając na imprezach?
5: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
3: Proszę bardzo.
5: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
3: Ty, Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
4: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak. Na więcej nie.
3: Ale tu grałeś na mąciaku, na gitarze?
4: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
3: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
4: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin. Polonez A-dur Chopina.
3: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. 4 pory roku Vivaldi.
4: Ale to mniej więcej tak wyglądało, tak. Także tak, to ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą zacząłem zarabiać na muzyce.
3: Czyli fortepian, teraz gitara, to jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
5: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie, ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie...
3: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
4: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu. Ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę. No potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole zwyciężyło.
3: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
4: Tak, ale co jak jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki. Uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu nad instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
3: Czy sąsiadom współczujemy, czy...
4: Mam studio wyciszone, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie, zwłaszcza, bo to po prostu zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wyłączyli, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
3: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
5: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
3: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia, nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
5: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
4: Tak, ale...
3: Ale jest ale.
4: Nie. Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan kompozytor wymyślił.

0: Kochanie proste.
1: To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny. I ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki. A to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy. Ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
2: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu. Ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez fale Bałtyku.
1: Oby się tak czuł. Nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornelia zaśpiewał tyle na ten temat.
2: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna? Czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
3: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno w sobie. Na co dzień jestem bardziej taką może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
1: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
3: Tak.

0: Kornelia, a gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, to niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię, i czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran z...

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej wodzie jednak. Kąpany, to jest dobre.
1: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dobrze, że...
0: Cienki żywioł.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: tak,
0: coś,
1: tak, tak, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę to była sytuacja, jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak słucham, co to jest? W ogóle,
0: to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu, nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, totalnie.
0: No, mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może, no. Być może tak, tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie Palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak, tak.
2: Nagrywaliśmy
0: jachty, mikołajki, tak, kajaki, tak, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza, przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak, tak, tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam w ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba
2: staram
0: bardziej.
2: Staram się, staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę, no.
0: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie, no, nie ma w nosie, ale generalnie, no, trochę mi to sens powie, gdzieś tam spowija, bo, no, jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie, no i...
0: Teraz chciałbym zapytać, kogo wy obserwujecie? Kucharzy, majsterkowiczów, moda, budownictwo, uprawianie roślinek, takie macie swoje profile ulubione?
1: Masz?
2: Ulubionych chyba nie ma.
0: Nie.
1: Mam oczywiście kilka wykonawców, których obserwuję, ale staram się nie spędzać za dużo czasu na tym scrollowaniu.

0: czy zespół Myk to już jest zamknięty twór, czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości, czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków, Romek Osiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to karierze, przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowałem.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane.
1: Tak. Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a mówić, zapeszać.
0: Jesteś facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Nie, żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w tym dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. I śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i... Pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się, to był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec, Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To Jenek, kto by pomyślał.
1: Tak, to był ten czas. To był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. On zmienił.
0: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
1: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
0: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
1: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem, tak. I to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
0: Toaleta. Tak.
1: Pogłos, który jest zazwyczaj. Wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
0: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
0: Tak, idealny pogłas, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
1: Tak.
0: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
1: Oceanicznej wody, tak.
0: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
0: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
1: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Możesz się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
0: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
1: Kostką.
0: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
1: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Brawo, brawo, brawo, brawo! Proszę bardzo, piękny pierwszy radiowy koncert. Dzięki, Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki,
1: trzeba.
0: Myk,
1: ach, bardzo dziękujemy, bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk. Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, do usłyszenia, hej.
1: Cześć.
2: Magazyn muzyczny.
0: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
3: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
0: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé przez dwa E na końcu, z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
3: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
0: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieciństwa. Chcemy poznać Hermé.
3: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
0: Ale jakże urokliwego.
3: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
0: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
3: Tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czy u mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
0: Tak, oczywiście. Tak.
3: Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
0: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? Zacznijmy od tych lat szkolnych.
3: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
0: Czerwone paski na świadectwie?
3: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
0: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
3: Tak, zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja, jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
0: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą achillesową? Ale na razie chwalmy się.
3: Okej, dobra, zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
0: Czyli jednak ścisłe. Fizyka, chemia, matma, wszystko, co jest związane z liczbami, pierwiastkami, innymi atomami.
3: Najgorzej. Bardzo lubię polski. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam.
0: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
3: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
0: Tak, je suis toi, il est là, to są...
3: Wiem,
0: że si paski machi, że se soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze Hermé poznać ciebie za twoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? Jako nastolatka.
3: Matko.
0: Kto był twoim idolem?
3: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i Troje. Po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam, gdzieś tam w gazetach były dodawane czasami takie płytki z ich Troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
0: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
3: To było na płytach. Jeszcze nie aż tak.
0: Były płyty.
3: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
0: Czy ty grasz, Sherman, na jakimś instrumencie?
3: Gram na gitarze troszeczkę, ale gram...
0: Akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
3: Akustycznie.
0: Okay.
3: Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
0: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
3: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak byłam, miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała, ty będziesz piosenkarką.
0: Od przedszkola do Opola.
3: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
0: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
3: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
0: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Sherman w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak
1: to
0: nie
1: jest pierwszy.
0: Pierwszy.
1: To jest.
0: Ale
1: właśnie...
0: od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten single...

0: podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: To musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie. Później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to. Na pewno na spokojnie.
0: Powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nigdy artystyczny Shermé, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem były jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście. Na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seksapil w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: Okej. A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Ale jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach, coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: Szermę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć. Czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć Szermę twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże, nawet
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce. Czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: sama,
0: wszystkie?
1: Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami, każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: To w takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przyjdzie.

0: przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później, jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, o okej, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisania.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, ach, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu.
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, który mi się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnicy nigdy nie są puste. Shermé dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim oczywiście, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Shermé. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. Chciałabym być taka idealna, ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Shermé potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu.
0: Mm-hmm.
1: Ale to trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni.
1: Mm-hmm.
0: Wolisz mieć wielu znajomych czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: Mm-hmm. A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie? Czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawiarence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie.
1: No tak, ja jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. A. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze jest, barszcze i te łóżka.
1: Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć z znajomymi.
0: Shermé, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu Puste obietnice i Shermé.

0: Radio SK2, niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją. Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana, ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zazwyczaj jadę sobie autkiem gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest taka piosenka, która wpadła mi do głowy podczas jednych z takich moich nocnych wojaży.
0: O, to gdzie wtedy jechałaś?
1: Nie mam pojęcia, przed siebie.
0: Dobra, skoro motoryzacja, to pamiętasz swój pierwszy samochód?
1: Ojejku, mój pierwszy samochód to było autko mojego taty, Honda chyba, albo Mercedes.
0: A twój samochód marzeń?
1: Mój samochód marzeń, o Jezu, jakiś muscle car taki amerykański, albo jakaś G-klasa. Kocham w ogóle motoryzację. Jakbym mogła, to bym chciała mieć taki garaż kilku samochodów. Jeden taki sportowy, jeden do offroadów, drugi jakiś normalny, jakiś może golfik czy coś i jeszcze jeden wózek golfowy, którym chciałabym jeździć z moimi znajomymi wieczorem po moim podwórku.
0: Tu już zdradziłaś, no, że masz prawo jazdy. Za którym razem zdałaś prawko?
1: Za drugim.
0: A, to tak jak ja.
1: O, no to będziesz piąteczka. Więc gratulujemy wszystkim, którym się udało za pierwszym razem.
0: Jakim jesteś kierowcą?
1: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
0: I on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla Gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka, show?
1: No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy, bo mam...
0: Jak do salonu odnowy ducha.
1: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze jest wysmarowana olejkami, więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
0: Ach, już jeden haus takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
1: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
0: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
1: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
0: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
1: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
0: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermę w SK2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
1: Zapraszam.

0: Asher Me w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, tak. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego, ja do siebie mówię to. Nie rób mi tego, mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem. Ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. Nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No ma. Wiesz, są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szermę, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, dobra, wypuszczę sobie piosenkę, jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że nie, trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać te rolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy, mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie, w ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy, to, co jest dookoła mnie.
0: Nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć, I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. Mam taki swój sexy vibing, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Szermę... Gdzie był mój pierwszy koncert? Pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach, więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z cały lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Szermę, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Jezus, przed koncertem...
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jeżeli jest fajny vibik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: Na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć, gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Szermę, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia.
1: Living la vida loca.
0: Ulubione danie.
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia.
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: To była kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: Na pewno coś w tym deseń.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
1: Dziękuję.
0: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu trasy koncertowych. Szermę w Radiu SK2.
1: Dzięki bardzo, cześć.
2: SK2.

0: No i mamy na zegarach godzinę 9 w niedzielę, 13 września. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, czyli jedyne radio w Polsce, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Więc koniecznie bądźcie z nami, obudźmy się razem w tę niedzielę. A w tej godzinie powiem wam też o bardzo nietypowych mistrzostwach świata w Polsce, które odbyły się w ten weekend. Więc zostańcie.
1: 100% polskich hitów. SK2.
0: I na początek ma nam krakowski spin, tak, żeby jeszcze się dobudzić.

Mateusz Ziółko w Płomieniach w Radiu SK2 w niedzielny, już wiecie, już głową w poniedziałku, w niedzielny poranek. Mam nadzieję, że jakoś tak delikatnie się wybudzacie. No i teraz o pogodzie, bo to jest coś, co zawsze grzeje bardzo mocno wszystkich. To jest taki temat po prostu top, więc słuchajcie, no pogoda na niedzielę urządza nam troszeczkę taki podział Polski. Nad większością kraju niestety chmury i deszcz, ale jest też grupa szczęściarzy, żeby nie było. Podkarpackie, Lubelszczyzna i południe Świętokrzyskiego i Małopolska. Tam najwięcej słońca, no i możecie mieć taki piękny dzień bez parasola. Czyli jeżeli mieszkacie w tych regionach, no to ja wam bardzo gratuluję, bo pogoda was lubi. A reszta Polski, no możemy popatrzeć przez okno i pomyśleć, że u nas, no oczywiście, klasycznie jak to w Polsce. A co od poniedziałku? No, temperatury nadal całkiem przyjemne, ale no, jesienna aura coraz śmielej zagląda do kalendarza. No nie oszukujmy się, już za chwilę jesień. No więc lato, dziękujemy za współpracę. Była taka w tym roku średnia i chyba właśnie to lato opuściło naszą grupę na Messengerze. SK2. A już teraz u nas muzycznie emigranci na falochronie.

Enej symetryczno-liryczna, rano język się plącze. Miało być o nietypowych mistrzostwach, to będzie, bo słuchajcie, wyobraźcie sobie Pałac Kultury, Warszawa, a pod nim ptaki. Tylko że nie do końca takie prawdziwe, dlatego że pod pałacem w Pałacu Kultury odbyły się trzecie mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wiecie, brzmiało to niesamowicie. Uczestnicy ćwiczyli świergoty, pochukiwania i inne ptasie odgłosy. No i myślę sobie, że to bardzo ciekawe, jak ćwiczy się do takich mistrzostw. No bo co? Mówicie, kochanie, dzisiaj nie mogę rozmawiać, bo mam próbę bażanta. No i właśnie a propos bażanta, jeden z uczestników zapytał o popisowy numer i odpowiedział, że jego zeszłoroczny bażant. A w tym roku zwyciężyła Irena Rosiewicz, gratulujemy. I jak na razie zostaje przy swoim repertuarze. I jest mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków. Także serdecznie gratulujemy. Polecam wam zobaczyć to też w internecie, bo to mega ciekawe i bardzo zabawne i w sumie bardzo fajne wydarzenie. I powiem wam, że zaczęłam próbować i może w przyszłym roku sama wystartuję.

0: To była długo wyczekiwana nowość od Artura Rojka, czyli Mira Fiori. A teraz o innym chłopaku. Słuchajcie, Maciej Musiał ma za sobą naprawdę mocny weekend. W Wenecji film Możliwa Miłość, którego jest producentem, zdobył Srebrnego Lwa, czyli drugą najważniejszą nagrodę festiwalu. No i powiem wam, że zaczyna robić się bardzo ciekawie, bo Maciek najpierw był aktorem, potem producentem, no a teraz jeszcze przywozi z Wenecji lwa. No a tak serio, no Srebrny Lew z Wenecji? Maciek, wielki szacun. Teraz tylko czekamy, aż odbierzesz telefon z Hollywoodu i nie będziesz nikogo znał. Oczywiście ogromne gratulacje, bo to naprawdę wielki sukces polskiego kina i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. A muzycznie za moment u nas przeniesiemy się właśnie troszeczkę do Stanów. Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2. Reklama.
2: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika, a po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagrod, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.

0: W niedzielny poranek na kilka chwil przed godziną 10 zagraliśmy wam taki ładny duecik. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie. Po godzinie 10 na start mocno wjeżdżamy dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są rozbudzeni, Piersi i Bałkanica. Później Dawid Podsiadło, Lizer, Wiktoria Kida. Że będzie dużo dobrego, koniecznie zostańcie z nami. No bo jak niedzielę zaczynać, no to tylko z radiem SK2.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
12: O 12 startuje Święto Lata. Możecie na przykład wziąć udział w opolskim rajdzie rowerowym. Do pokonania 8-kilometrowa trasa, także na pewno dacie radę. A na placu Kopernika będzie mnóstwo atrakcji dla miłośników sportu, muzyki i kultury. W amfiteatrze o 17 koncert Maryli Rodowicz. A w Kochanowskim o 18 spektakl pod tytułem Wyszłam z siebie, zaraz wracam. To propozycja obowiązkowa dla panów. Dowiecie się tam bowiem, jak czuje się kobieta, przechodząc menopauzę.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
0: Halo, halo, wstajemy, nie śpimy, w niedzielę bawimy się z Radiem SK2, Antonina Wandesel i najlepsze polskie hity. Słuchajcie, budzimy się, bo nie ma co, trzeba jeszcze korzystać z tego weekendu i w tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów będzie o wyjątkowym święcie, więc słuchajcie uważnie, bo to święto wyjątkowo miłe dla wszystkich panów, także drodzy mężczyźni, słuchajcie, słuchajcie. I oprócz tego o finansach Krzysztofa Cugowskiego. No to co, zaczynamy!
13: 100% polskich hitów.
0: SK2. Jak mówiłam, będzie mocno na rozbudzenie się Piersi i Bałkanica. No to jedziemy w niedzielny poranek.

O, już tak nie ciągle, na szczęście nie ciągle pada, ale u niektórych może deszcz pieniędzy pada i to akurat chyba nie takie złe. Bo Krzysztof Cugowski przyznał, że no nie wie ile ma pieniędzy, bo wszystkimi finansami i rachunkami zajmuje się jego żona. Czyli panowie, no zasada złota, że facet jest głową rodziny, ale żona szyją, sprawdza się idealnie. I powiem wam, że to bardzo dobry układ. On śpiewa, ona ogarnia, on robi koncerty, ona robi przelewy. No i ja bym w takim systemie chyba się odnalazła bez problemu. Najlepsze jest tylko to, że Krzysztof nawet nie musi sprawdzać salda. No bo po co sobie psuć humor? SK2. A teraz Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

Polecieliśmy totalnym klasykiem Lady Punk, Tańcz, głupia, tańcz. A dzisiaj, 13 września, mamy naprawdę bardzo ważne święto. Słuchamy? Dzień całowania chłopaków w usta. Czyli panowie, jeśli od rana czujecie jakieś podejrzane zainteresowanie ze strony swoich dziewczyn, no to już wiecie, o co chodzi. To nie jest przypadek, to po prostu kalendarz bardzo dobrze działa. No a drogie panie, no cóż, dzisiaj podobno można, wypada, a nawet trzeba. No a wy, panowie, nie pytajcie, dlaczego wasza dziewczyna jest dzisiaj wyjątkowo miła, po prostu korzystajcie, póki promocja trwa. No bo jutro wracamy do normalnego życia, a całusy znowu będą na abonament. SK2. A teraz bardzo dobry numer pod te całusy. Zalia, tylko kochaj mnie. Pięknie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Sylwia Grzeszczak, o nich, o tobie i zrobiło się tak bardzo romantycznie. Przypominam tylko, że dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta, więc no idealna okazja, żeby swojego mężczyznę obudzić ładnie pocałunkiem, a wrzesień to też taki moment, kiedy nasz organizm wystawia nam rachunek za wakacje. No bo słońce, słona woda, późne chodzenie spać, jedzenie o różnych porach i też często niezdrowe jedzenie. No było pięknie, tylko teraz nasza skóra mówi: halo, czy ty pamiętasz w ogóle o mnie? Włosy często zaczynają się buntować, no a my najchętniej dalej funkcjonowalibyśmy w trybie urlopowym. Tylko że eksperci radzą, żeby przede wszystkim regenerować się, dużo spać i nawilżać skórę i włosy. Czyli dokładnie to, czego potrzebujemy, tylko najlepiej bez budzika o 6.30 jutro rano w poniedziałek.
1: SK2. Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
9: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 11, a to były elektryczne gitary i ich killer. Po 11 na start, no słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze żyją wspomnieniem sobotniej nocy i jeszcze trochę są w klubach, bardzo dobry numer. I dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili, Golec u orkiestra, BDOS i Grumi, Górą Ty. Później troszeczkę będziemy się tonować z Edytą Bartosiewicz, ale później znowu przejdziemy do trochę szybszych rytmów. Także bądźcie z nami, no bo my tutaj w niedzielę serwujemy totalne różności, ale zawsze w 100% po polsku. Pamiętajcie o tym.
1: Reklama.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: I po reklamie.
0: I mamy to niedzielne przedpołudnie, godzina 11. Budzimy się dzisiaj razem, Radio SK2, Antonina Van Dessel, dzień dobry. I słuchajcie, w tej godzinie dużo najlepszych polskich hitów, ale oprócz tego o pingwinim disco, o drogim spocie reklamowym, który naprawdę był turbo drogi, a czy powinien być, no to już zostawię Wam do oceny. No i jeszcze ostatni gorący temat, a on pozostanie sekretem. Zaczynamy.

Virgin i szansa, a Polska miała szansę na super promocję, tylko wydaliśmy na to 7 milionów złotych na kampanię, która miała promować nasz kraj. No i niestety część spotów, duża część spotów została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. No i tutaj pojawia się pytanie, czy my naprawdę wydaliśmy 7 milionów, żeby komputer powiedział światu, że Polska jest piękna? No i filmowiec komentuje, że to jest naprawdę coś strasznego, no bo wiecie, 7 milionów, no to ja za te 7 milionów oczekiwałabym przynajmniej, że komputer sam przejdzie, nakręci materiał i jeszcze zaparzy kawę ekipie. No a tutaj wygląda na to, że nawet Polska dostała wersję generuj za pomocą AI. No mi się to nie podoba. SK2. A co ja bym zrobiła za te 7 milionów? Czego ja bym nie zrobiła? Tak bym wypromowała Polskę, że fiu fiu. A muzycznie teraz Krzysztof Zalewski, Miłość, Miłość. Na dzień całowania chłopaków w ustach? No idealnie.

Oskar Sims bez końca. Ja tak mogłabym do was mówić bez końca. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Słuchajcie, 2 tygodnie bez telefonów w szkołach. No i mamy pierwszy poważny problem. Nikt nie wie, która jest godzina. No bo telefon był przecież zegarkiem, budzikiem, kalkulatorem, mapą, planem lekcji. No po prostu wszystkim... wszystkim w jednym, takim sekretariatem w kieszeni. No a teraz, no mamy przerwę, trzeba spojrzeć na zegar na ścianie. Tylko uwaga, no bo jeszcze chwila i uczniowie odkryją, że da się ze sobą rozmawiać bez wysyłania sobie rolek i wiadomości. No i tak, 2 tygodnie w szkole i wracamy do lat 90., które teraz królują w internecie, taki powrót do lat 90., więc no, szkoła jest bardzo modna. Tylko jeszcze niech ktoś przyniesie Discmana i wtedy to już będzie komplecik.

0: zaśpiewać?
1: Znowu romantiko się zrobiło. Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. A gdyby ktoś z was chciał mnie zapytać, po co pingwinom kula dyskotekowa, no bo taką właśnie zawieszono na wybiegu w śląskim zoo, no to odpowiadam, że pingwiny naprawdę podobno bardzo się nią interesują. No i powiem wam, że w końcu ktoś pomyślał o ich życiu towarzyskim. No bo ile można tylko pływać, chodzić, jeść i patrzeć na ludzi przez szybę? Teraz jeszcze tylko DJ Pingwin, światła, trochę muzyki, jakiś stroboskop i mamy pierwszy klub, w którym wszyscy są ubrani tak samo, na biało-czarno, bardzo elegancko. Nikt nie narzeka na temperaturę, a parkiet jest cały czas mokry. Pingwinie disco? Ja to kupuję w 100%.
2: SK2. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: I po reklamie.

0: taki piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed południem. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Po godzinie 12 Sylwia Grzeszczak, Feel Perfect. Ach, no już się rozmarzyłam, co to będą za hity. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko u nas w SC2. Więc co? Do usłyszenia za moment.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Przybyła. Wielkimi krokami zbliża się do nas opolska scena tańca. Impreza wystartuje w niedzielę 20 września i potrwa tydzień. Będą spektakle, warsztaty i pokazy, a to wszystko w Kochanowskim. A do środy w Meduzie trwa tydzień kina niemieckiego i codziennie możecie zobaczyć tam inny film od naszych zachodnich sąsiadów. A jak chcecie się pośmiać, to wpadajcie w poniedziałek do Opona Stand Up. Wystąpi tam Tomek Skrzypek.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500-600-044.
0: I mamy to punktualnie południe w niedzielę 13 września. W tej godzinie oprócz muzyki, no bo to rzecz jasna jest głównym punktem naszego spotkania, powiem wam o tym, jak prawidłowo wieszać papier toaletowy przodem czy tyłem. To jest pytanie, które nurtuje od lat wszystkich. A dodatkowo plotki od zespołu Ich Troje. Antonina Van Dessel, dzień dobry.
9: 100% polskich hitów.
0: A już teraz kołysanka dla nieznajomej.

Cyrko i Prywatny Bal w Radiu SK2. I teraz mam temat, który może podzielić Polskę bardziej niż majonez na święta. Czyli papier toaletowy, przodem czy tyłem, jak go wieszać? I słuchajcie, okazuje się, że wynalazca papieru toaletowego miał na ten temat jasne zdanie. Uwaga, uwaga, rolka powinna wisieć tak, żeby papier rozwijał się od góry do przodu. Czyli po tylu latach wreszcie mamy odpowiedź. Teraz pozostaje najtrudniejsze pytanie. Jak przekonać do tego domownika, który od 15 lat wiesza rolkę odwrotnie i uważa, że to ty robisz to źle? Odpowiedzcie. SK2. A teraz piękny numer. Robert Gawliński, Sid i Nancy. Ale to jest ładne.

Piosenka dla wszystkich niedzielnych marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. Czytam nagłówek gazety. To już koniec? Taki tytuł, no może dzisiaj trochę przestraszyć fanów ich troje, ale słuchajcie spokojnie, bo Michał Wiśniewski nie zamierza kończyć zespołu. Chodzi o coś zupełnie innego, a już wszystkim ciśnienie pewnie się podniosło. W 2028 roku ich troje ma najprawdopodobniej wydać ostatnią płytę, a potem, no koncerty dalej będą, bo Michał mówi wprost, dopóki będzie miał siłę, będzie grał dla swoich fanów. I wiecie co? Przy ponad 300 piosenkach w repertuarze oni chyba mają materiał na koncerty, do emerytury, no i jeszcze trochę.

0: Sanach ITP ITD. To jest nowość od Sanach. I słuchajcie, trzeba troszkę tej piosence pomóc, jeżeli wam się podoba. Wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20 i klikajcie, bo widzę, że tam jest gdzieś nisko Sanach, a to jest dobra piosenka i warto jej pomóc, żeby w przyszły piątek w notowaniu Gorącej Polskiej 20 po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka, no kto wie, może nawet była na podium, może miała nawet pierwsze miejsce. Tutaj wasze głosy mają naprawdę ogromne, ale to ogromne znaczenie, no bo wy decydujecie, co będzie tam na szczycie. Więc jeżeli Sanach wam się podoba, a chyba się podoba, no to warto klikać. Klik, klik, klik.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: I po reklamie.

0: Niedziela, na zegarach za moment godzina 13. To było ich troje, a wszystko to, bo ciebie kocham. I tutaj płynnie przejdę, bo przypominam, dzisiaj dzień całowania chłopaków w usta. To tak a propos tej miłości. Po godzinie 13 antenę przejmuje Kasia Grodzka, która ma dla was porcję polskich hitów, kolejną dawkę. Kleo, Kasia Kowalska, Maciej Skiba. To tylko na początek, więc koniecznie zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam wam niedzielne popołudniowe buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika. A po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagrod, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
1: I po reklamie.
7: Tu Radio SK 2, minęła godzina 13. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Przed nami godzina z pięknymi polskimi hitami, takimi ponadczasowymi, a to dlatego, że będzie m.in. wycieczka do lat 80., 90. Papa Dance. Ich usłyszycie już niebawem. Warto zostać z Radiem SK 2.

Pięknie, romantycznie się zrobiło. To za sprawą zespołu T-Love. I Love You. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas 100% polskiej muzyki i też sporo tej romantycznej, bo przed nami kolejny przedstawiciel tegoż właśnie gatunku muzyki romantiko. Maciej Skiba, chcę ciebie częściej już teraz w Radiu SK2.

Taka to współpraca. Ostatnia nocka. Jugopolis i Maleńczuk na antenie Radia SK2. No właśnie, a propos tej nocy, zauważyliście pewnie, że coraz szybciej robi się ciemno. Idzie jesień, wiadomo, to trzeba gdzieś tam wziąć na klatę, zaakceptować, ale z najlepszymi polskimi hitami i po prostu 100% polskiej muzyki wam gramy po to, żeby nie odczuć tego aż tak bardzo. W tej godzinie, czyli jeszcze przed godziną 14, usłyszycie Annę Jurksztowicz, będzie też Edyta Bartosiewicz. Piękne lata 90.

0: to klubowa nowość Odliwki. 100% polskich hitów gramy Wam w Radiu SK2. Poza tobą nic, to za nami. A przed nami, czyli jeszcze przed godziną 14, między innymi klasyk od pana Ryszarda Rynkowskiego. Taki klasyk, że aż się przejęzyczyłam. Będzie też Margaret, a także zespół Enej. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: to chyba ten utwór się puszcza, jak no już chcecie, żeby goście sobie poszli z imprezy. Szczęśliwej drogi już czas. Ryszard Rynkowski przemawia słowami gospodarzy. Można to tak też zrozumieć. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Przybyła. Gotowi na wielkie sportowe emocje? Dziś Odra Opole na własnym boisku podejmie ekipę Stali Rzeszów. Zapowiada się zacięty i wyrównany mecz, mimo że to Opolanie są wyżej w tabeli. Po 7 kolejkach zajmują 10 miejsce w Betlik pierwszej lidze, a ich rywale są na 13 pozycji. Przybywajcie zatem tłumnie, bo wasz doping z pewnością przyda się naszym. A jak chcecie obejrzeć coś na dużym ekranie, to w opolskich Heliosach macie kilka nowości.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
6: Jest 14. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjski dron uderzył w pociąg Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło 2 km od polskiej granicy. W pociągu było 206 osób, nikomu nic się nie stało, a wśród pasażerów nie było Polaków. W nocy Rosjanie wystrzelili ponad 450 dronów. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie uruchomiono alerty RCB i syreny w 6 powiatach. Niebezpieczny wyczyn na Warsaw Tower w Warszawie. 26-letni Francuz bez zabezpieczeń wspiął się na dach najwyższego budynku w Polsce. Mężczyzna został zatrzymany i może usłyszeć zarzut wdarcia się do budynku. Warsaw Tower z iglicą ma 310 metrów i jest najwyższym budynkiem Unii Europejskiej. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli Święto Rowerzystów. Dziś na trasy ruszyły całe rodziny. Najdłuższa z nich ma ponad 40 kilometrów.
7: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie przez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
8: 3, 2, 1, start!
6: A dziś na linii startów ponad 1300 osób. Impreza trwa do 16.
0: Mamy godzinę 14, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry, przed nami kolejna godzina i 100% polskiej muzyki wam zagramy, to oczywiste, między innymi Cookies i Piersi, taki duet, będzie też nowość od Kuby i Kuby, czyli Chłopaki, warto zostać z Radiem SK2.

Jak tu odpowiedzieć na tak zadane pytanie? Pani Sarsa ze swoją nowością na antenie Radia SK2 gramy wam 100% polskich hitów. No tak, odpowiedzią na to pytanie może być między innymi kłamstwo, czego oczywiście nie zalecam w żadnym wypadku, ale za to, jeżeli chodzi o temat piosenki, kłamstwo wydaje się być idealne. Chyba tak pomyślała Magda Fam. Już teraz kłamstwo na antenie Radia SK2.

La Luna, Księżyc, a może gramy wam na antenie Radia SK2. Księżycowe skojarzenia oczywiście jak najbardziej są poprawne, chociaż ostatnio Luna jest bardziej w swojej fairy era, jak ona to nazywa, taka bardziej wróżkowa. W każdym razie wiadomo, że wyobraźni jej nie brakuje. Nie zabrakło jej też panom, Kuba i Kuba i chłopaki wyobrazili sobie nowy singiel i go nagrali. Już teraz w Radiu SK2 przed nami.

nalewką jest wesoła. To zespół Perfect i absolutna klasyka polskiej sceny muzycznej. Najlepszą polską muzykę i jej 100% też gramy Wam w Radiu SK2, a jeszcze przed godziną 15 usłyszycie m.in. Dawida Kwiatkowskiego. Będzie też zespół Demono. Warto zrobić głośniej.

0: Jak to mówią, niech się wstydzi ten, kto widzi, prawda? A ten, kto słyszy, niech się po prostu rozkoszują wspaniałą polską muzyką przed epoką wstydu. Zespół Various Monks i Kasia Stankiewicz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, bo gramy wam po prostu 100% polskiej muzyki. To się nie zmieni po godzinie 15, przed nami newsy.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w budowlance? Atlantis Developer zatrudni doświadczonego pracownika ogólnobudowlanego do prac wykończeniowych. Umowa o pracę bez delegacji, tylko o pole. Napisz biuro@atlantisdeveloper.pl. Więcej na Facebook Atlantis Developer. Dołącz do nas. I po reklamie.
2: Jest 15, czas na newsy SK2, Paulina Chorwatowska. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. Nie żyje 36-letni Polak, który spadł z dużej wysokości w rejonie Batyżowieckiej Próby. O szczegółach Oskar Płatek.
3: Do akcji ratunkowej zaangażowano słowackie pogotowie lotnicze. Mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu był też drugi Polak, który po zdarzeniu nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny.
2: Ocalałego mężczyznę z gór zabrało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Policja szuka kierowcy, który uderzył w barierę na A1 i uciekł. Do zdarzenia doszło w nocy w Kujawsko-Pomorskim w rejonie Mopo-Malankowo na trasie w kierunku Łodzi. Auto zostało odholowane, na miejscu nie ma utrudnień. Macedonia Północna kolejnym rywalem polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zagrają dziś o 18, a kibice nie mają wątpliwości, kto jest faworytem tego spotkania.
4: Nie może być inaczej, gładkie 3-0.
5: Łatwo, spokojnie, szybko i przyjemnie.
2: Polska ma na razie komplet zwycięstw, wcześniej pewnie ograła Portugalię i Izrael.
0: Godzina 15. Niedziela. Co by tu robić? No już można się powolutku ruszać po tym obiedzie niedzielnym, który na pewno wszedł. Jest ku temu jak najbardziej okazja w tej godzinie, bo nieoficjalny hymn męskiego grania, taki drugi, tańczę od męskiego grania tegorocznej ekipy. To przed nami w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

piosenka, która jest żartobliwą odpowiedzią na styl pewnej grupy muzycznej znanej, polskiej i wielkiej. To możecie sobie sprawdzić. Zespół Hej i Teksański na antenie Radia SK2. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę, to już nieco bardziej współcześnie, bo prosto z lat 90. wskakujemy do współczesności. Tak wam gramy na antenie Radia SK2.

Jak ktoś jadł buraczki na ten cudowny niedzielny obiad, to właśnie teraz też pewnie ma takie Red Lips. Może bardziej w fiolet wpada. Red Lips to co nam było. Gramy wam na antenie Radia SK2 u nas. Oczywiście 100% polskich hitów. To się nie zmienia, bo gramy wam też absolutne klasyki, takie już teraz w Radiu SK2.

0: chodzenie cicho na paluszkach, żeby nie obudzić po niedzielnym obiedzie. Na paluszkach jak Prima Ballerina, dokładnie tak. Margaret i jej nowość, Prima Ballerina. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, tylko 100% polskiej muzyki. Jeszcze przed godziną 16 będzie na przykład Myslowic, będzie też Wiktor Dyduła, czyli Wesoły Pan z Wąsem. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: I po reklamie.

0: Coś magicznego jest to zdecydowanie w tym utworze. No, szczególnie jeżeli jest to wykonywane w bardzo różnym anturażu, na przykład przez Dawida Podsiadło, który zaprosił na scenę Artura Rojka podczas swoich koncertów i właśnie długość dźwięku samotności wybrzmiewała na wielu stadionach. Naprawdę ceni się takie muzyczne momenty w życiu. Z zespołu Mysłowic gramy Wam w Radiu SK2 tuż przed godziną 16. Pamiętajcie, że przed nami jeszcze newsy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Michał Przybyła. Wielkimi krokami zbliża się do nas opolska scena tańca. Impreza wystartuje w niedzielę 20 września i potrwa tydzień. Będą spektakle, warsztaty i pokazy, a to wszystko w Kochanowskim. A do środy w Meduzie trwa tydzień kina niemieckiego i codziennie możecie zobaczyć tam inny film od naszych zachodnich sąsiadów. A jak chcecie się pośmiać, to wpadajcie w poniedziałek do Opona Stand Up. Wystąpi tam Tomek Skrzypek.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
19: Jest 16. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Pociąg Kijów-Warszawa był atakowany aż 3 razy. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę 2 km od polskiej granicy. Na pokładzie było ponad 200 osób. Nikt nie ucierpiał.
20: Nasz pociąg
19: jadący do Polski był trzykrotnie atakowany. Za trzecim razem, gdy uciekaliśmy w pole, w skład uderzył dron typu szachet. Byliśmy już wtedy daleko, bo biegliśmy bardzo szybko. Byłam z młodszą córką. Jestem w głębokim szoku. Powiedziała SC2 ukraińska piosenkarka Olga Paliakowa. A już za godzinę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbędzie się specjalna odprawa rządu i służb po nocnych rosyjskich atakach. Od wtorku strażnicy miejscy będą mieli nowe uprawnienia. Będą mogli karać mandatami za sprzedaż energetyków niepełnoletnim. Będą także kontrolować używanie dmuchaw do sprzątania liści i przechodzenie przez przejazdy kolejowe. Rodzinna niedziela w Małopolska Tour w Nowym Targu. Były rodzinne wyścigi, atrakcje i wspólna zabawa.
21: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
19: A patronem imprezy było Radio SK.
0: Mamy godzinę 16, tutaj Radio SK 2 dla Was, 100% muzyki gramy i to się absolutnie nie zmienia. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Nowości mam dla Was w tej godzinie, będzie między innymi nowość od pana Bero, będzie też Zalia, a także klasyk od załogi G, czyli od panów z hurtu oczywiście. Warto zostać z Radiem SK 2.

0: Myślę, że to nie będzie kłamstwo, jeśli powiem, że rok 2026 zdecydowanie należy właśnie do niej. Zalia, Tylko kochaj mnie. To nowość na antenie Radia SK2. No właśnie, nowe single, nowy który, album, który się szykuje. To jak najbardziej nas czeka. No i jeszcze udział w męskim graniu wraz z Igorem Herbutem i Vito Bambino. Wielki, wielki sukces i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy od Zali. A przed nami już teraz wielki klasyk, Hurt i Załoga G w Radiu SK2.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Igo. I cud na antenie Radia SK2. 100% polskich hitów wam gramy, to się absolutnie nie zmienia. No i wśród tych 100% tych polskich hitów gramy wam też nowości. Bero, Wychowany w Polsce. Wspaniały kawałek, wspaniała nowa propozycja. Już teraz w Radiu SK2.

0: ten kawałek bardzo kojarzy mi się ze szkolnymi dyskotekami w podstawówce czy też w gimnazjum, bo pamiętam, że pod koniec takiej dyskoteki zawsze nauczyciele puszczali nam ten kawałek, no żeby po prostu dać znać, że koniec imprezki i frajna musi się zawijać do domu. Tak zostało mi to w pamięci. Elektryczne gitary i koniec, gramy wam w Radiu SK2. U nas tylko 100% najlepszych polskich hitów. Lady Punk, Kasia Cerekwicka, ich usłyszycie jeszcze przed godziną 17.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września. Września o godzinie 12 wystartuje 6. opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika, a po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagród, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.

0: mrozu wciela się w jesień i napada na nas. Muzycznie oczywiście tylko i absolutnie bez przemocy. Napad i mrozu. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 17, przed nami newsy, a po 17 mam dla was nowość od pana Oskara Cymsa. Będzie też piękny duet Roxy i Faust. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: I po reklamie.
0: Jest 17. Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Właśnie powinna rozpoczynać się specjalna narada w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk spotka się z szefami MON, MSWiA i służb w sprawie bezpieczeństwa Polski.
16: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania.
0: A tak mówił dziś szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w Kijowie. Minister wystąpił na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Mijają 2 lata od powodzi, która spustoszyła południe Polski, szczególnie Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta.
17: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
0: A według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Wieki pogoda jej nie powstrzymały. 84-letnia pani Krystyna z Opola zdobyła rysy i tym samym zakończyła 7-letnie wyzwanie zdobycia Korony Gór Polski. Mamy godzinę 17. Tutaj Radio SK2. Gramy Wam 100% polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was pewną nowość od Artura Rojka, która pozwoli nam się chociaż na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Warto zrobić głośniej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy Wam najlepsze polskie hity.

Można się poruszać, zdecydowanie tak. Co mi panie dasz i zespół Vime, takie klasyki gramy wam w Radiu SK2, a to dlatego, że u nas tylko 100% polskich hitów. Teraz będzie pani Annuszka w anturażu od Krzysztofa Zalewskiego. Takie polskie hity wam gramy w Radiu SK2.

Ta piosenka kojarzy mi się z tym powiedzeniem, że jeżeli nie masz na kogoś liczyć, to licz po prostu na siebie. Więc skoro Robert Gawliński napisał już w zasadzie piosenki o wszystkim, to czemu miałby nie napisać o sobie samym? I właśnie tak ten kawałek gramy wam w Radiu SK2. U nas 100% polskich hitów, także tych klasycznych. Przed nami wielki klasyk od zespołu Manam.

0: Im częściej słucham Mirafiori od pana Artura Rojka, tym bardziej naprawdę mi się zaczyna podobać. Pięknie wchodzi, bo to jest trochę pieśń na pożegnanie lata, które już za nami. Mirafiori, czyli nowość na antenie Radia SK2 i znajdziemy ten kawałek oczywiście na nadchodzącym albumie pana Artura Rojka. Premiera 18 września. Już nie możemy się doczekać tej muzycznej uczty.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: I po reklamie.

0: Aż się zaczęłam zastanawiać, czy malinowy król ma koronę w kształcie malin, taką z takimi małymi kuleczkami. Być może, nie wiem. Pani Urszula na pewno sobie też to jakoś wymyśliła. Malinowy król, wielki klasyk na antenie Radia SK 2 wam gramy. U nas 100% polskich hitów. Jak najbardziej zbliża się godzina 18. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
0: Jest 18, to są newsy z Kilwa, Paulina Horbatowska. Donald Tusk ostrzega przed rosyjską eskalacją. Premier podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie wykluczył, że działania Rosji mogą dotknąć także Polski. Jak mówił, najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść kolejne ataki. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy samochód radomskiej drogówki w lipcu uległ wypadkowi. Policja chce przywrócić auto do służby, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
18: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby.
0: A przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Auto wcześniej skonfiskowano kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Trwa jedno z najciekawszych spotkań ósmej kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa podejmuje Widzew Łódź. Legia walczy o utrzymanie w czołówce, a Widzew po raz pierwszy gra pod wodzą nowego trenera. W tym momencie jest remis 1-1. A na siatkarskie boisko właśnie wychodzą biało-czerwoni. W eliminacjach Mistrzostw Europy Polacy grają dzisiaj z Macedonią Północną.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.

0: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo.

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań, to teraz spacer. Trzeba wreszcie wpaść do Muzeum Polskiej Piosenki i zobaczyć festiwalowe kostiumy, odręczne teksty piosenek czy pierwsze kontrakty fonograficzne. Oprowadzi nas Mateusz Torzecki, kierownik działu wystaw i edukacji.
2: Te same początki sięgają roku 2007. Wówczas Urząd Miasta podjął uchwałę o tym, by powołać taką jednostkę jak Muzeum Polskiej Piosenki. I w ciągu 9 lat, czyli kawałka konkretnego czasu, staraliśmy się o to, żeby to miejsce powstało. Nie było to łatwe z tego powodu, drodzy Państwo, że jednostka, która została powołana, nie miała jeszcze w ogóle dedykowanego budynku. To szczęście, że w roku 2011 nastąpiła olbrzymia modernizacja obiektu, w którym się znajduje, czyli Amfiteatru Tysiąclecia, i w miejscu, w którym tak naprawdę wcześniej był nasyp ziemi, powstała przestrzeń, która okazała się przestrzenią dobrą do tego, by zrobić tutaj muzeum. I dzięki temu już w roku 2016, dokładnie w sierpniu, witamy co roku około 40 tysięcy zwiedzających i pokazujemy, że stolica polskiej piosenki jest tą stolicą nie tylko w ciągu tych kilku dni festiwalowych, ale także całe wszystkie 365 dni w roku. To miejsce tętni muzyką.
3: A jaka jest najważniejsza misja i zadanie tego muzeum?
2: Najważniejsza misja to jest, drodzy Państwo, dbanie o niematerialne dziedzictwo kulturowe, którym jest piosenka. Ja wiem, że to sformułowanie niematerialne dziedzictwo kulturowe może być trudne dla Państwa, natomiast chodzi tak naprawdę o te wszystkie fragmenty naszej kultury, których my nie jesteśmy na przykład w stanie zamknąć w gablocie albo nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, dotknąć. Z muzyką jest o tyle trudno, że pamiętajmy, drodzy Państwo, że mówimy o jedynej dziedzinie sztuki, która istnieje, kiedy zamykamy oczy. Więc jednocześnie my mieliśmy świadomość, że tej piosenki nie jesteśmy w stanie zamknąć w gablocie wystawienniczej. Oczywiście możemy Państwu pokazać pewnego rodzaju partytury, możemy pokazać rękopisy tekstów piosenek. Natomiast sama piosenka jest tworem bardzo, ale to bardzo nieuchwytnym. Oczywiście można go zarejestrować też na płycie czy na twardym dysku komputera dzisiaj. Natomiast ona żyje tak długo, jak żyje w naszej pamięci. Dlatego też dbamy o te piosenki. A pamiętajmy, drodzy Państwo, że ZAIKS jako instytucja powstał na przykład w roku 1918. Mówię o Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych i w tym samym roku Polska odzyskała niepodległość. Czyli ta piosenka zawsze była dla nas dosyć ważna. Przypomnę też może takie jeszcze stwierdzenie, że pierwszy film, który wyprodukowaliśmy po II wojnie światowej, to były Zakazane piosenki. I te piosenki cały czas gdzieś w naszej historii się pojawiają i tak jest też zadanie Muzeum Polskiej Piosenki, by pokazać Państwu to dziedzictwo, a gdy mówię pokazać, to oczywiście tam, gdzie było to możliwe, pozwoliliśmy sobie zaprezentować Państwu nagrania audio wideo z bardzo bogatych archiwów, czy to Telewizji Polskiej, ale także innych instytucji, na przykład Filmoteki Narodowej, tak by zobaczyli Państwo tę przepiękną historię i to, jak od lat 20. ubiegłego wieku do współczesności ta piosenka w Polsce się rozwijała, jak pojawiały się nowe gatunki i co to wszystko sprawiło, że ta polska piosenka dzisiaj jest tak ważna dla nas wszystkich.
3: Nie da się ukryć, że muzeum na mapie Opola kulturalnie na pewno bardzo mocno się tutaj zakotwiczyło, więc jakbyśmy przeszli sobie od samego początku takim spacerem wirtualnym dla naszych słuchaczy, co tutaj możemy spotkać?
2: Patent, który został wymyślony na ekspozycję stałą muzeum, jest o tyle prosty, że mieliśmy świadomość, że na pewno chronologia bardzo, ale to bardzo uprości pewnego rodzaju zjawiska, które dla Państwa będą ciekawe. Zaczynamy dosyć nietypowo, bo zaczynamy najpierw od historii dźwięku, czyli tak naprawdę nośników, które towarzyszyły nam na przestrzeni lat i tego, jak słuchaliśmy muzyki, czyli zaczynamy tak naprawdę od gramofonu, od płyt szelakowych, później widzą Państwo, czy to stare radia, czy chociażby magnetofony szpulowe, kasetowe, odtwarzacze płyt CD, i choć trudno uwierzyć dla młodzieży i dla dzieci, już dzisiaj takie urządzenie jak Discman czy Walkman jest kompletnie obce, ponieważ część z nich nawet ledwo pamięta MP3, więc tym bardziej chcemy tej młodzieży pokazać, jak słuchaliśmy muzyki kiedyś. Dla nich w ogóle zaskoczeniem jest to, że muzyka nie była natychmiastowa, tak jak dzisiaj, czyli tak naprawdę mamy serwis streamingowy, z którego korzystamy w telefonie i automatycznie wybieramy piosenkę, której chcemy posłuchać. Natomiast po tej krótkiej wycieczce z historią nośników dźwięku zaczynamy już taki element główny wystawy stałej, czyli historię polskiej piosenki. Zaczynamy właśnie od lat 20. ubiegłego wieku, czyli od momentu odzyskania niepodległości przez Polskę. I widzimy, drodzy Państwo, bardzo różne utwory, bo z jednej strony będą tam pieśni patriotyczne w pierwszym ekranie, ale chwilę później przypominamy Państwu tę przepiękną tradycję dwudziestolecia międzywojennego, wybitnych kompozytorów i twórców, którzy pozostawili po sobie wspaniałe piosenki i pokazują doskonale, jak piękny był rozkwit w ogóle polskiej piosenki w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego. Piosenki, które przetrwały próbę czasu, bo każdy z nas gdzieś z tyłu pamięta Miłości wszystko wybaczy na przykład, albo Mówiłem się z nią na dziewiątą, czy słynne Kołysanki, które też doskonale bronią się po latach. I te piosenki też można usłyszeć właśnie w pierwszych ekranach. I co bardzo istotne, duża część raczej pamięta wspomnienie tej piosenki, to mówię już o kilku pokoleniach Polaków, a cały czas do tych utworów wracamy. Wracamy właśnie też z tego powodu, że filmy muzyczne, które powstawały w okresie dwudziestolecia międzywojennego, są po prostu ponadczasowe. I rzeczywiście, kiedy widzimy chociażby Eugeniusza Boda śpiewającego Sex Appeal, bądź wielu, wielu innych artystów, to rzeczywiście bardzo wiele wspomnień dla kilku pokoleń Polaków już się pojawia. I dalej idziemy tak naprawdę, drodzy Państwo, tym zbliżamy się coraz bardziej do współczesności. Oczywiście jest też takie miejsce, gdzie mamy specjalny ekran, gdzie pokazujemy Państwu fragmenty właśnie zakazanych piosenek, by pokazać, że w tej takiej strasznej wyrwie czasowej dla polskiej kultury również powstawały rzeczy istotne i ważne. No i później mamy lata 50. Lata 50., które też były bardzo specyficzne, ponieważ piosenka popularna tak naprawdę pojawia się w polskim radio w tym momencie, w którym towarzysz Stalin już zamyka oczy. I wtedy pojawiają się takie pierwsze piosenki popularne, już nie tylko piosenka szeroko rozumiana folkowa, czy piosenka patriotyczna w radiu się pojawia. A chwilę później mamy już Big Beat. Więc w momencie, w którym muzyka rockowa się pojawia, pojawia się pierwsze pokolenie, które zaneguje tak naprawdę w dużej mierze wartości wcześniejszych pokoleń. Ta muzyka zmieni naszą rzeczywistość i pojawi się cała plejada nowych artystów. Nowych artystów, którzy będą już śpiewać troszeczkę inaczej niż artyści dwudziestolecia międzywojennego i tych, którzy występowali na polskich estradach zaraz po II wojnie światowej. Ale dla młodego pokolenia była to bardzo istotna muzyka. I tutaj, drodzy Państwo, oczywiście mówię o wszystkich zespołach od No to co, po Skaldów, po niebiesko-czarnych, czerwono-czarnych i oczywiście wszystkie śpiewające wokalistki, które pojawiły się w tym samym czasie od Heleny Majdaniec po Karin Stanek. No pojawia się bardzo, ale to bardzo ciekawy czas dla polskiej piosenki, polskiej kultury. Również z tego powodu, że w roku 63 pojawia się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. No i to, drodzy Państwo, wszystko doprowadza do tego, że mamy całą plejadę gwiazd, które umilają ten czas i swoją piosenką naszą rzeczywistość przez całe lata 60. czy 70., gdzie z kolei znowu pojawiają się kolejne pokolenia. I tak, drodzy Państwo, zarówno w latach 80., później ten olbrzymi przewrót roku 89, pojawienie się prywatnych wytwórni w Polsce i całej plejady nowych młodych wokalistek w latach 90., lata zerowe, no i współczesność.
3: Na pewno uzbierało się też dużo wystaw. Czy któraś z nich była dla Was szczególnie ważna?
2: To są, drodzy Państwo, wystawy czasowe, które dla nas, jako dla Muzeum Polskiej Piosenki, a dla mnie jako kierownika działu wystaw i edukacji muzealnej, to są takie nasze dzieci troszeczkę. I trudno mi jest oceniać, która z nich była lepsza, która była gorsza. Na pewno było kilka takich wystaw, które bardzo mile nas zaskoczyły pod względem odbioru. I były to wystawy bardzo, ale to bardzo różne, bo z jednej strony były to takie wystawy bardziej monograficzne, czyli opowiadające o sylwetce danego artysty. Jedną z takich wystaw była wystawa dedykowana Urszuli Sipińskiej, Sipińska szalala, zabawa trwa dada, bo to był taki dosyć odważny tytuł, zatwierdzony przez samą artystkę. To była wystawa, która była dla nas o tyle ważna, drodzy Państwo, że po takim wielkim sukcesie pokazywania jej tutaj w Opolu, również udało się tę wystawę pokazać w rodzinnym mieście pani Urszuli, czyli w Poznaniu. Tak samo jak z wystawą Mieczysław Fok, Pieśniarz Polaków, która też miała takie piękne życie już po tej wystawie tutaj w Opolu. Udało ją się pokazać zarówno w Warszawie, jak i w Białymstoku. Dla nas to także jest zawsze olbrzymie wyróżnienie, gdy wystawy, które przygotowujemy, okazują się na tyle atrakcyjne, że inne miasta również chcą je zobaczyć. Na pewno dużym zaskoczeniem była wystawa, którą nie ukrywam, dyrekcję namawiałem przez kilka lat. To była wystawa, którą sobie wymyśliłem już w roku 2016, a tym Zbigniew Bielak, mistrz detalu, i pokazywała pracę naszego czołowego dzisiaj artysty plastyka, który tworzy okładki płytowe na całym świecie, artystą z kręgu muzyki death metalowej i black metalowej. Nie wiedzieliśmy, jak ta wystawa zostanie odebrana przez odbiorców, natomiast ku naszemu bardzo miłemu zaskoczeniu frekwencyjnie pobiła ona wszystkie wystawy, które dotychczas robiliśmy w muzeum. Bardzo się cieszymy, że ta piosenka wreszcie jest takim centrum zainteresowania i przestaliśmy się troszeczkę wstydzić, bo nawet na poziomie językowym, drodzy Państwo, przypominam, że mamy rozdzielenie w Polsce na pieśń i piosenkę. Piosenka zawsze była traktowana troszeczkę bardziej po macoszemu, natomiast dzisiaj doceniamy całe to dziedzictwo kulturowe, właśnie niematerialne, jakim jest polska piosenka i doskonale widzieć, jak dla wielu pokoleń jest to bardzo, ale to bardzo ważny temat.
3: Powstanie takiego muzeum było potrzebne.
2: Było bardzo potrzebne i mam takie wrażenie, drodzy Państwo, że nie było możliwe przed rokiem 2007. My mieliśmy z perspektywy historycznej bardzo dużo innych lekcji do odrobienia, czy to pod względem geopolitycznym, politycznym, administracyjnym. Natomiast bardzo się cieszę, że już w tym XXI wieku w pewnym momencie zobaczyliśmy, że mamy tutaj przepiękną historię, jaką jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Jeden z najstarszych festiwali muzycznych w tej części Europy, który jest z nami już ponad 60 lat i który wychował kilka pokoleń fantastycznych artystów, ale także odbiorców, czyli mamy tutaj naprawdę pewien kawałek historii, który warto pokazywać. Pokazywać mam takie wrażenie na świecie, bo Włosi doskonale dają sobie radę, chociażby pokazując historię San Remo, więc tym bardziej wydaje mi się, że Polacy nie powinni się wstydzić i pokazywać, jak fantastyczne festiwale mamy w Polsce i z tego powodu chociażby ta wspaniała wystawa, którą mamy tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki, dzięki temu, że mamy ten Krajowy Festiwal.
3: A czy u Państwa można znaleźć w muzeum też jakieś eksponaty, elementy strojów właśnie artystów polskich?
2: Oczywiście, jak najbardziej. W tej chwili na wystawie, drodzy Państwo, możecie zobaczyć chociażby rzeczy od słynnej kapitańskiej czapki Krzysztofa Krawczyka, w której często opiewał Parostatek, po chociażby strój, którym w roku 1980 zachwyciła wszystkich Izabela Trojanowska, śpiewając utwór Wszystko, czego dziś chce, taki legendarny jej męski garnitur, ale także stroje sceniczne innych gwiazd, chociażby Anny Jantar, czy Izabeli Skryban-Dziewiątkowskiej, czyli wokalistki Tercetu Egzotycznego, ale także strój sceniczny, nie wiem, Korteza, Kamila Bednarka, Michała Wiśniewskiego, więc tak, oczywiście tego rodzaju rzeczy również możecie Państwo zobaczyć. No i mogą Państwo zobaczyć też cały ten kawałek historii dedykowany festiwalowi, czyli archiwalne bilety, biuletyny, plakaty, etc. Staramy się tę historię pokazać dwojako, czyli z jednej strony multimedia, a z drugiej strony również obiekty, które są do zobaczenia tylko w Muzeum Polskiej Piosenki w Opole.
3: A zastanawialiście się, bądź może kiedyś wprowadzicie lub wprowadziliście spotkania tutaj z jakimiś artystami u Was właśnie w muzeum?
2: Staramy się, drodzy Państwo, tego rodzaju spotkania również organizować. To są spotkania bardzo, ale to bardzo różne, bo my staramy się też pokazać Państwu, że piosenka to niekoniecznie tylko artyści. Natomiast takie spotkania również w muzeum się odbywały. Natomiast bardzo cieszy mnie, że mamy okazję na przykład mieć spotkanie z Markiem Gaszyńskim, wybitnym tekściarzem. Mieliśmy też okazję spotkać się z Jackiem Fedorowiczem. Dlaczego to było dla nas na przykład bardzo ważne? A to z tego powodu, że mówimy o pierwszym konferencjerze pierwszego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, który prowadził tę imprezę w roku 63. I proszę mi wierzyć, że opowieści pana Jacka są zupełnie, zupełnie inną historią niż to, gdy mamy wspomnienia samych artystów. Więc próbujemy w bardzo, bardzo różnych kierunkach rozmawiać, spotykać się, ale oczywiście różnego rodzaju, czy to koncerty, czy spotkania również mają miejsce.
3: Tak mnie to zastanawia, czy artyści w ogóle chcą się tutaj pojawić i co zrobić, żeby się znaleźć u Was w Muzeum Polskiej Piosenki, bo artyści zazwyczaj nie lubią szybko schodzić ze sceny.
2: To jest właśnie bardzo dwojakie podejście. Są artyści, dla których jest to pewnego rodzaju nobilitacja i bardzo cieszą się, że mogą znaleźć się w tej części historii, jaką jest Muzeum Polskiej Piosenki. I tak jak pani zwróciła uwagę, jest druga część artystów, która jednak cały czas ma problem z słowem muzeum, czyli że ich pojawienie się to jest jakby taki znak, że w tej karierze już miałoby się nic więcej wydarzyć. U nas, drodzy Państwo, z jednej strony pokazujemy współczesne występy z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale z drugiej strony też jest u nas pewnego rodzaju cezura czasowa, takich 10-15 lat, byśmy mieli ten moment oddechu, czy dany artysta rzeczywiście pozostanie w naszej pamięci, czy jest na przykład tylko sezonową ciekawostką, w czym też oczywiście nie ma niczego złego. Natomiast piosenki, które chcemy Państwu pokazać, są umieszczane w naszej wystawie stałej zgodnie z tym, jak chronologia się układała, więc jeżeli tylko dany występ czy dany wideoklip, który trafi do Muzeum Polskiej Piosenki, no idealnie nadaje się na tę wystawę, tym chętniej pokazujemy go Państwu i udostępniamy. Natomiast bardzo też cieszymy się z tego powodu, że w naszych zbiorach jest przynajmniej 40% takich nagrań, które zobaczycie Państwo tylko i wyłącznie w Muzeum Polskiej Piosenki, ponieważ specjalnie na nasze potrzeby były wykopiowane
1: Naszym gościem był Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. Lepiej przygotujcie sobie na wizytę cały dzień, choć jeden i tak nie wystarczy i będziecie chcieli wracać. Może więc w weekend.
0: Magazyn lokalny.
1: Dorota Sań. 15 tysięcy drużyn startuje w turnieju z Orlika na stadion, którego nasze radio jest patronem. Wśród nich również ekipy z Opolszczyzny.
4: Coraz więcej dziewczyn też się angażuje, też będzie walczyło o najwyższe laury.
1: Powiedział nam Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. W przyszłym tygodniu turnieje kwalifikacyjne w Oleśnie, Praszce czy w Głogówku. 1,5 promila alkoholu miał sternik, którego na Dużym Jeziorze zatrzymali wodni policjanci. Grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów i do 3 lat odsiadki. Wodne ogniwo będzie patrolować opolskie jeziora do końca września. Średniowiecze to zupełnie inny świat, mówią historycy zajmujący się grobem 2 przytulanych kobiet odkrytym przy opolskiej katedrze. Przypomnijmy, że gdy archeolodzy odkryli grób, przypuszczali, że złożono w nim kobietę i mężczyznę, więc mówiono o nich Romeo i Julia z Opola. Teraz jest już pewne, że to 2 Julie, ale raczej bez podtekstów, bo choć ich taneczna poza nie jest przypadkowa, a kobiety nie były ze sobą spokrewnione, nie oznacza to jeszcze, że łączyło je coś więcej. Mogły po prostu umrzeć w tym samym czasie. Jak podkreśla Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, nasi średniowieczni przodkowie byli znacznie bardziej różnorodni i przywiązani do wartości niż często sobie wyobrażamy. A co przed wieki skrywała przed nami posadzka katedry?
5: Jest takie odkrycie, które mogłoby może w jakiś sposób zmienić tę podręcznikową, w cudzysłowie, historię Opola, którą znamy?
6: Oczywiście, że tak, ponieważ my cały czas dokładamy do tej historii. Bazujemy obecnie na samej historii, tak? Więc badania archeologiczne, które są prowadzone na terenie miasta, dodają do tej historii swoje 5 groszy i wzbogacają ją. No nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystywać tylko źródła pisane, z tego względu, że te źródła pisane i tak są ograniczone. Natomiast jeżeli nie będziemy prowadzić badań archeologicznych, nie będziemy odkrywać nowych rzeczy, to nie będziemy mieć potwierdzenia. Bo źródła pisane zgodnie z zasadą archeologiczną muszą być potwierdzane przez badania archeologiczne. Badania w katedrze bardzo mocno, wydaje mi się, rozbudowały tą przestrzeń, ponieważ oprócz tego, że mamy cmentarzysko, oczywiście nie przebadane do końca, bo cóż to my mamy, 37 pochówków samego, tylko z jednej części, z tego cmentarza przykościelnego, a tam powinno być ponad 2000, jak nie więcej, osób pochowanych. No tak szacunkowo po prostu wynika z liczby ludności. 2, mamy kościół, który widniał tylko i wyłącznie we wzmiankach źródłowych, czyli tą kolegiatę. Mamy jej przebudowy. Mamy też tych ludzi, którzy byli pochowani wewnątrz, czyli tych najznamienitszych. Mamy badania krypt, które pokazały nam, jak różnorodna była to społeczność, bo w kryptach powinni być pochowani wszyscy ci najznamienici, tak? Czyli ci, którzy odgrywali jakąś rolę ważną dla samego miasta Opola, ponieważ katedra i kościół w Opolu

0: budowy ciała tych ludzi, diety, pochodzenia, bo izotopy stąd, czyli będziemy wiedzieć, skąd oni pochodzili tak naprawdę. Dwa, jakie nosili stroje, jakie były ozdoby wtedy modne, jak kształtowała się ta kultura materialna Opola poprzez pryzmat właśnie tych przedmiotów znalezionych w samej katedrze opolskiej. Tu jest ogromne pole do popisu dla tych badaczy. Mamy 549 monet, mamy ponad 1200 szpilek. Prowadzimy obecnie badania nad typologią tych szpilek, bo jesteśmy jedynym chyba ośrodkiem w Polsce, jak nie w Europie, który tyle tego materiału pozyskał. I ktoś też mógł powiedzieć, o Boże, a po co wam aż tyle, nie? No, przesiewanie materiału ma sens wtedy, kiedy oczekuje się coś od tego miejsca, które się bada. Jeżeli założy się, że to miejsce jest specjalne, katedra taka jest, no to z czystą świadomością można pomyśleć, kurczę, no to na pewno będą tam wyjątkowe rzeczy. I te wyjątkowe rzeczy są. Wielu badaczy z terenu Europy, no w Boże, myszy trafiły do Yorku, ponieważ dla nich to było tak atrakcyjne, bo ich było bardzo dużo, taka różnorodność gatunkowa, wielkościowa i w ogóle, jeśli chodzi o stan zachowania. I ktoś by też mógł pomyśleć, o Boże, no wy się rozkliwiacie tutaj nad myszami, ale to wszystko jest środowisko, od przyrodniczego przez to społeczne, różne uwarunkowania. Jeden z profesorów zachwycał się obecnością śledzia w ogóle w materiale. My zachwycamy się zabytkami czy pochówkami, budową ciała, zmianami patologicznymi. No to daje nam ogromną wiedzę na temat tej społeczności, która żyła w dawnych wiekach, od tego XIII wieku, tak? Badamy teraz, inny zespołów bada cechy rzemieślnicze. Po co? Właśnie po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób te przedmioty były wykonywane i czy one były rodzime, czyli stąd z Opola, czy też nie. Dlaczego na przykład pojawiają się roślinki w kryptach? Występują pyłki, których w kryptach nie powinno być, a występują, tak? I palinologia, paleobotanika też się zastanawiają, dlaczego tak akurat się wydarzyło, bo wcześniej w innych miejscach tego nie ma. Katedra jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa pod wieloma względami, architekturą i życiem społecznym, i zabytkami, i tym środowiskiem przyrodniczym, które kształtowało to miejsce w XIII wieku. A my od XIII wieku zaczynamy, a idziemy sobie też dalej, bo i skarb znaleziony w Opolu, w Talaru, Ferdynanda II z 1621 roku, tutaj nad nim też się toczą badania, też się badacze zastanawiają, jak ten materiał, z którego był wykonywany, jak to przeanalizować, w mennicę zaangażować, w to, która z mennic pobierała i skąd surowiec, żeby wyprodukować takie monety. Więc tutaj to powiem szczerze, że są ogromne nakłady pracy, czasu poświęconego przez badaczy. No i mam nadzieję, że tak jak wyniki badań jednego tylko pochówku z katedry wzbudzają takie emocje, to pozostałe również będą wzbudzać emocje. Będzie teraz wychodzić publikacja związana z monetami, potem oczywiście będziemy pisać jeszcze artykuły, publikować, bo myślę, że powinno się o tym mówić, że Opole to jest miejsce, gdzie naprawdę dużo rzeczy się działo i warto tą historię opowiadać.
1: A jest wśród tych odkryć takie, które pani uważa za najważniejsze, albo właśnie takie, które wzbudziło jakieś wyjątkowe emocje?
0: No na pewno jeden z pochówków, który znajdował się w prezbiterium, pochówek mężczyzny, który miał zniekształconą kończynę dolną. No co do niego oczywiście tutaj jest dużo spekulacji i tak dalej. Materiał z tych pochówków został oddany do badań genetycznych. Zobaczymy, czy tamten gen tak zwany piastowski uda nam się wyłuskać, czy też nie. Bo to też nie jest taka prosta sprawa. Wszystkim się wydaje, że teraz co to za problem? Żeby sprawdzić ojcostwo, wystarczy zrobić wymaz i oddajemy do laboratorium. Mija chwila i mamy wyniki. No w przypadku badań archeologicznych tak to się nie dzieje. Musi musi ten materiał, który trafia do badań, musi być odpowiednio wyselekcjonowany, to po pierwsze. Po drugie, musi on być dobrze zachowany. Po trzecie, te geny muszą być dobrze umocowane w materiale kostnym, żeby dało radę je w ogóle przebadać. I to nie jedna próbka już została pobrana i wróciła i znowu pobierałyśmy, żeby ten materiał był wiarygodny. Na pewno w stosunku do niego

0: jeszcze w różnego rodzaju atrakcje i związane z informacjami, ponieważ on już jest zrekonstruowany. Teraz badany jest pod względem chorobowym, bo te zmiany związane z pewną deformacją kończyny dolnej, to były zmiany chorobowe, sprawdzają badacze z Poznania, z Zakładu Medycyny Sądowej, czy i kiedy i w którym momencie ta choroba mogła się pojawić, że doprowadziła do takich zmian. Bo to są poważne zmiany. To są też poważne zmiany, jeśli chodzi o część twarzy, której nie widać tak gołym okiem. Przy rekonstrukcji było zauważalne, że coś nie jest tak z jedną stroną. I to być może jest właśnie wynik, a pewnie na pewno jest wynik jednej z chorób, które w wieku młodzieńczym albo dziecięcym doprowadziły do tego, że człowiek już dorosły posiadał takie zmiany w organizmie. A musimy pamiętać, że to nie jest początek XIII wieku, to jest troszeczkę później. Tutaj oscylujemy między końcówką XV a XVI wieku.
1: Czyli są takie tajemnice katedry, które jeszcze nie zostały wyjaśnione?
0: Ależ absolutnie, ich będzie bardzo dużo. No, w momencie, kiedy rozpoczynamy badania, no to te pytania, które stawiamy, one potem są rozbudowywane jeszcze bardziej, bo wyniki w badań prowokują następne pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, a skąd to się wzięło, a skąd na przykład pyłki czy w nasionka roślin, które w naczyniach, których też nie powinno być w kryptach, w ogóle nie powinny się pojawić naczynia przy trumnach, a są. Także to jest, nie jest część wyposażenia takiego standardowego, a wewnątrz są nasionka. Te nasionka, już wiemy, jakich są roślinek, ale pan pozwoli, że nie będę na razie zdradzać, poczekał na resztę opinii badaczy i zespół wtedy opowiemy tą historię. I tu też dociekamy prawdy i to nie bazujemy na jednej nauce. Bo archeologia to jest taka dziedzina, która jest multidyscyplinarna. Ona zaprasza do współpracy wiele innych nauk i to jest właśnie fantastyczne, że my na jednym poziomie, tak, tych materiałów, które wyciąga archeologia z ziemi, jesteśmy w stanie prowadzić debaty, konferencje i pokazywać, że te społeczności, które żyły przed nami, były ogromnie ciekawe i nie były nudne, nie były ciemne to wieki, absolutnie. To byli ludzie pełni kolorów, wartości, no i dzięki nim my jesteśmy tacy właśnie, bo gdyby oni byli tacy, jakbyśmy chcieli, czyli tacy troszeczkę bezbarwni, no to nasze życie też nie byłoby kolorowe, a jest. I badania archeologiczne właśnie to pokazują, że halo, tutaj mamy do czynienia z tak fantastyczną społecznością, która zamieszkiwała pole i teraz jak sprawdzimy jeszcze badania izotopowe, czyli skąd te osoby pochodziły, to w ogóle będzie majstersztyk. Myślę, że to nas też zaskoczy.
1: To jeszcze na koniec zapytam, czy wiadomo coś o tym pierwotnym kościele, o tej kolegiacie, która stała w miejscu katedry? Tutaj coś więcej na ten temat mogłaby pani powiedzieć?
0: Ja myślę, że już tutaj wszystko zostało powiedziane, bo wystarczy cofnąć się troszeczkę i o tej kolegiacie to mówiliśmy już niejedno, tak? Ona jest wyjątkowa pod względem samej budowy, przebudów. To, że były sygnały wcześniej, że ona się tam znajduje, więc my też nie byliśmy jakoś śmiertelnie zaskoczeni tym, że ona się tam pojawiła. Natomiast na pewno zaskoczył nas stan zachowania reliktów. To też jest spowodowane tym, że nie było wcześniej żadnych ingerencji w tą posadzkę ta materia fundamentowa zachowała się po prostu idealnie. Natomiast w tej przestrzeni pomiędzy murami zostały znalezione materiały, które pochodzą z różnych okresów, z różnych epok. Pochodzą też z części zewnętrznej, ponieważ wypełniano przestrzenie pomiędzy starą kolegiatą a budowaną nową katedrą z XV wieku. No to była przestrzeń uzupełniona różnymi materiałami, ale z pobliskiego otoczenia nie wożono gdzieś tam skądś z brzegu na przykład tutaj, żeby to uzupełnić, tylko to jest przestrzeń lokalna i w tej przestrzeni też zostało znalezionych bardzo dużo rzeczy, które nam powoli, drobnymi kroczkami uzupełniają tą wiedzę. No ona jest wyjątkowa i tutaj nie ma o czym mówić, a jeżeli ktoś nie potrafi zrozumieć tej wyjątkowości, no to ja już proszę wybaczyć, ale to nic nie jestem w stanie na to poradzić, tak? Sam fakt jej obecności, stanu zachowania w miejsc, które nie posiadały żadnej ingerencji, posadzek, ołtarzy, schodów drewnianych, pochówków wewnątrz, arkady tarczowej, wejścia i wyjścia, z miejsc, gdzie były ołtarze. Mamy ponad 16, pewnie więcej, ołtarzy bocznych, które były zlokalizowane na przestrzeni czasu. Obok nich leżą fundatorzy, tak przynajmniej podejrzewamy. Bardzo dużo przedmiotów przy tym. No to jest ten fenomen i myślę, że warto to docenić, bo takiego drugiego miejsca nie ma.
2: O odkryciach w Opolskiej Katedrze opowiadała Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jak sami słyszeliście, to miejsce wciąż skrywa wiele tajemnic, a każde kolejne znalezisko może zmienić nasze spojrzenie na historię miasta. Do katedry ściąga znów sporo wycieczek. Jeśli nie byliście, jeśli nie widzieliście jeszcze na przykład tajemniczych schodków, to zaglądnijcie tam. Uzbrojeni w wiedzę już jesteście.
3: Magazyn muzyczny.
4: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po dwóch latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezygnował rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności. Stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

Zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami z zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko prawdą i ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: No oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Magazyn muzyczny.
3: Cześć wszystkim. Dzisiaj w naszym studiu Radia SK2 gościmy bardzo wyjątkową, kolorową artystkę, która szturmem wdziera się na polską scenę muzyczną. Jej piosenki wchodzą po prostu do głowy już po pierwszym refrenie. A energia, którą wnosi, no, przypomina letnie festiwale. Przed wami na razie powiem imię i zdradzę nazwisko, a jeżeli chodzi o twój nick artystyczny, sama o tym powiesz. Daria Zdolska, witaj w Radiu SK2.
4: Cześć, miło was wszystkich usłyszeć i spotkać tutaj.
3: To zacznijmy, Daria, od podstaw. Powiedz nam proszę, jak właściwie fonetycznie wymawia się twój artystyczny nick, czyli nazwę, bo pisze się Hermé, przez dwa E na końcu, z takim ptaszkiem nad jednym E, czyli coś chyba z francuskiego.
4: Troszeczkę z francuskiego, niestety to jest wina mojego byłego chłopaka, Francuza. Ja akurat byłam w momencie, kiedy postanowiłam wejść w tą muzykę i jak sobie tworzyłam swój nick, to ten akcent francuski został. No niestety już nie jesteśmy razem, więc do tej pory ze mną jest za każdym razem, ale co do wymowy mówi się to Hermé.
3: W takim razie poznajmy ciebie, gdzie się wychowałaś, skąd jesteś, jak wspominasz czasy swojego dzieci? Chcemy poznać Hermé.
4: Pochodzę z Białej Podlaskiej, więc dosyć takiego małego miasta.
3: Ale jakże urokliwego.
4: Urokliwe. Mhm. Przy granicy białoruskiej.
3: Sympatyczni, przyjaźni, uczciwi, życzliwi ludzie tam mieszkają.
4: Tak, tak, tak. Mamy taki swój zaciąg, niektórzy mówią. Chociaż wydaje mi się, że już troszeczkę pomieszkałam dosyć długo poza Białą, więc już ten zaciąg mi odszedł. Ale jak dłużej pobędę czuł mojej rodziny, to zaczynam zaciągać tak typowo po Podlasku. Nie wiem, czy kojarzycie.
3: Tak, oczywiście.
4: Tak,
3: tak, tak. Tak o.
4: Dzień dobry, więc zdarza mi się czasami coś tak powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo urocze i takie nasze.
3: Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo? Ty byłaś grzeczną uczennicą, czy może byłaś taką diablicą w szkole? O, zacznijmy od tych lat szkolnych.
4: Trudne pytania mi zadajesz, ale były różne momenty. Wydaje mi się, że tak do 13 roku życia byłam bardzo grzeczna, bardzo chciałam być takim idealnym dzieckiem.
3: Czerwone paski na świadectwie?
4: Czerwonego paska nie było, byłam raczej z tych zdolnych, ale leniwych.
3: Dobrze, czyli ta, która zawsze coś tam wymyślała.
4: Tak, tak, zawsze jakaś kreatywna dusza, zawsze śpiewałam, zawsze wszystkie jakieś występy w szkole to byłam ja, jakieś wszystkie zajęcia dodatkowe. Natomiast później już chyba dopadł mnie taki buntowniczy czas nastoletni, więc nie wiem, czy już byłam taka bardzo grzeczna, ale na szczęście z tego wyrosłam.
3: A z których przedmiotów byłaś kozakiem, a z których noga? Co było twoją piętą Achillesową? Ale na razie chwalmy się.
4: Okej, dobra, zacznę chyba od tego najgorszego, czyli chyba to jest bardzo typowe u artystów, że matematyka to nie jest nasz...
3: Czyli jednak te ścisłe. Fizyka, chemia, matma, wszystko, co jest związane z liczbami, pierwiastkami, innymi atomami.
4: Najgorzej. Bardzo lubię polski. Zazwyczaj przychodził mi dosyć łatwo, ponieważ od dziecka bardzo dużo czytałam, więc jak były jakieś wypracowania, czy później w liceum jakieś referaty, to potrafiłam bez przygotowania siąść na szóstkę coś napisać. Sprawiało mi to dużo przyjemności, czy jakieś analizy wierszy. Kochałam.
3: A propos twojej nazwy, Hermé, czy jakiś język francuski tutaj również wchodzi w grę?
4: 6 lat uczyłam się, ale po tylu latach już troszeczkę zapomniałam, więc na razie mam bonjour, au revoir.
3: Tak, je suis toi, il est là, nous sommes.
4: Wiem,
3: je suis paski machi, je suis soir. Takie najzwyklejsze, proste stwierdzenia, tylko francuskie, ale muzyka, którą tworzysz, moja droga, i za chwilę do niej przejdziemy, jest zupełnie inna. Ma klimat, trzeba powiedzieć, nie taki aż bardzo miłosny, choć znajdują się wątki, które łapią za serducho i przyspieszają nam bicie serca. Do tego przejdziemy już za chwilę, bo chcemy jeszcze Hermé poznać ciebie. Za twoje swoich młodych lat. Jakiej muzyki ty słuchałaś w dzieciństwie? O, właśnie. Ojej, jako nastolatka.
4: Matko.
3: Kto był twoim idolem?
4: Jezu, nie wiem, czy was zaskoczę, ale jak byłam mała, była najbardziej znana Doda i ich troje. Ja po prostu kochałam. To były takie ikony. Pamiętam gdzieś tam w gazetach. Były dodawane czasami takie płytki z ich troje albo z Dodą. Ja po prostu słuchałam tego namiętnie, śpiewałam. Moi rodzice już mieli mnie dosyć.
3: A to było na płytach czy na kasetach jeszcze?
4: To było na płytach. Jeszcze nie aż tak.
3: Były płyty.
4: To były takie pierwsze wspomnienia z muzyką, najmocniejsze. Później przechodziłam etapami muzycznie, czyli lata 70., 80., 90. Uczyłam się tej muzyki i odkrywałam ją po prostu dekadami. Zawsze każda dekada była dla mnie jakimś nowym zaskoczeniem.
3: Czy ty grasz, Sherman, na jakimś instrumencie?
4: Gram na gitarze troszeczkę, ale gram...
3: Akustyczna, elektryczna, basowa czy na wszystkich?
4: Akustycznie, okay. Akustycznie. Tak sobie gram, żeby po prostu stworzyć piosenki. Bardzo fajnie mi się tworzy piosenki przy gitarze, ale zazwyczaj wychodzą mi wtedy nie aż tak bardzo radiowe, bo to, na jakim instrumencie się tworzy daną piosenkę, troszeczkę wpływa na jej styl później, więc takie typowo popowe piosenki raczej nie wychodzą mi z gitary, tylko już gdzieś tam w studiu, ale lubię sobie pobrzdąkać czasami.
3: A kiedy muzyka w twoim życiu zaczęła dominować i pomyślałaś, że to już nie jest może hobby, ale jakiś sposób na życie?
4: Ojejku, wiesz co, to, że będę się zajmować muzyką, to już wiedziałam, jak byłam, miałam może 6 lat, jak śpiewałam gdzieś tam do telewizora i babcia powiedziała: ty tu będziesz piosenkarką.
3: Od przedszkola do Opola.
4: To też. I jak babcia mi to powiedziała, tak mi zostało to w pamięci, że no nie mogłam tą drogą nie pójść, ale potrzebowałam tak do tej muzyki troszeczkę dorosnąć i dopiero oficjalnie dojrzałam do tego trochę, kim jestem, jak zadebiutowałam, coś tam sobie już tworzyłam od lat swojego. Do tej muzyki dojrzewałam po prostu latami.
3: A jaką muzykę tworzysz dzisiaj? Jak sama byś określiła swój styl?
4: Delikatnie eklektyczny, ale jednak ten pop góruje. Lubię się troszeczkę nią pobawić, lubię jakieś elektroniczne brzmienia.
3: No to teraz posłuchajmy twojego stylu, który tworzysz. Fragment twojego singla Adios. Nie mówimy wam adios, bo już za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Sherman w Radiu SK2.

0: Bombowa dziewczyna, trzeba przyznać, kolorowa, Szermę, czyli lubisz, jak mówi się do ciebie Daria, czy wolisz, jak każdy mówi do ciebie Szermę? Jak
1: tak,
0: mówią do ciebie znajomi?
1: I tak, i tak. Raczej moi znajomi mówią do mnie Daria, bo znają mnie jako Darię, ale zdarza się, że mówią do mnie właśnie Szermę, ale jest to dla mnie bardzo, bardzo miłe, jak ludzie mówią do mnie Szermę, bo wtedy się czuję taką pełną artystką i czuję, że to jest taka moja wisienka na torcie, że to, na co pracuję, to jest też takie docenione i zauważone.
0: No, trzeba przyznać, że brzmi to, Szermę, jak dobre perfumy w niezłej drogerii.
1: A może kiedyś jakaś marka się z tego utworzy?
0: Chyba tak, coś czuję. Przed chwilą usłyszeliśmy fragmenty twojego singla Adios. Pamiętasz? To jest twój jeden z pierwszych singli, jak
1: to
0: nie
1: jest
0: pierwszy.
1: Pierwszy. To jest
0: Ale właśnie... od razu zdradza ten wakacyjny vibe, tę wolność, którą masz w sobie.
1: Tak, tak. Tak naprawdę ten singiel był stworzony właśnie następnego dnia po tym, jak zerwałam z moim chłopakiem, Francuzem. Jak weszłam do studia, to już wiedziałam, o czym ta piosenka będzie. Więc gdybyśmy nie zerwali ze sobą, to prawdopodobnie byłaby to piosenka o miłości, ale ze względu na to, że się rozeszliśmy, to już to było pokazane trochę środkowy palec, po prostu jakby idę w swoją stronę, więc miał mocnego powera, tak mi się wydaje, ten singiel.
0: Jestem kobietą, która ma twardą skórę, a pęknięte serce zawsze potrafię zszyć, i to dźwiękami właśnie w tej piosence Adios. No dobrze, to zapytam jeszcze a propos tego wakacyjnego rytmu i stylu. Gdzie ty lubisz spędzać wakacje?
1: Ojejku, kocham spędzać wakacje w Hiszpanii.
0: Okej, czyli zagranica.
1: Kocham.
0: Słońce, plaża, palmy.
1: Tak, tak.
0: Gorący piasek.
1: Hiszpanie mają do siebie taki luz, no i to jedzonko śródziemnomorskie, jakby uwielbiam.
0: Czyli jesteś kobietą z hiszpańskim temperamentem, podróżniczka, czy bardziej taka domatorka?
1: To jest zdecydowanie podróżniczka. W domu za długo nie usiedzę, chyba że jestem chora, a jak mogę, to cały czas gdzieś bym pędziła i coś robiła.
0: To jak teraz mogłabyś się teleportować i wybrać jedno miejsce na świecie, gdzie mogłabyś się przenieść, to gdzie by to było?
1: Południe Hiszpanii.
0: A jednak.
1: Albo jakieś studio, ale właśnie w nim jestem, więc jakbym mogła, to bym pracowała albo odpoczywała w Hiszpanii.
0: Jak wygląda twój idealny dzień?
1: O, to musiałabym się na pewno bardzo dobrze wyspać, zjeść dobre śniadanko, na spokojnie. Później może jakaś muzyczka, spotkać się ze znajomymi, stworzyć coś kreatywnego, żeby ten dzień nie był taki nudny. I chyba to. Na pewno na spokojnie.
0: Powiesz na randki?
1: Na randki. Ja wiem, że mam piosenkę o randkach.
0: No bo to twój kolejny singiel.
1: Jest.
0: Jeden z fanów napisał pod klipem, bo na streamingach możemy zobaczyć przecież teledysk również na YouTubie do twoich randek. Gdybym był kapitanem Titanica, to bym kazał grać. Nutka, bomba. No chyba to mówi wszystko. Opowiedz nam coś więcej o kulisach powstania randek. Skąd był pomysł na ten tekst? Wiemy, że Adios to było do twojego byłego, po którym masz nigdy artystyczny Szermę, a randki to była właśnie tęsknota jednak za tą miłością, za tym szaleństwem, za tym buzowaniem hormonów.
1: Ja mam wrażenie, teraz tak sobie pomyślałam, że mam nadzieję, że nie będę jakąś kolejną Taylor Swift, że za każdy mój etap miłosny będzie opisany kolejną piosenką, bo teraz się nad tym zastanawiam, to troszeczkę tak jest, ale faktycznie te piosenki opisują dane momenty jakieś miłosne w moim życiu. Przechodziłam przez bardzo różne etapy, właśnie od zrywania, potem że robię co chcę, potem były jeszcze przy tobie, gdzie szukam w tej piosence właśnie tej miłości.
0: Przy mnie?
1: Więc przy tobie.
0: Tak.
1: Może.
0: To kolejny singiel, o którym za chwilę porozmawiamy oczywiście. Na razie randki.
1: Na razie randki. Jeżeli chodzi o randki, to faktycznie to był etap po Adios, kiedy czułam taki duży seksapil w sobie, czułam się wolna i ta piosenka jest takim manifestem moim jako kobiety. Cóż.
0: Jaką najdziwniejszą randkę przeżyłaś?
1: O Boże, nie wiem, czy miałam aż taką najdziwniejszą. Na szczęście wszystkie były w porządku.
0: Dobrze się zakończyły.
1: Na szczęście dobrze się zakończyły, więc odpukać.
0: Okej. A jaka twoja jest wymarzona randka? Jakbyś chciała spędzić ten wieczór z drugą połówką, co by ona musiała zrobić, żeby cię pozytywnie zaskoczyć, abyś poczuła motyle w brzuchu?
1: Ojejku, na pewno być po prostu sobą, bo jeżeli ktoś
0: uda... Ale jakaś kolacja, wiesz, Biała Podlaska, bo stamtąd jesteś, może gdzieś na łonie natury przy zachodzącym słońcu i spadających gwiazdach, chyba coś bardziej szalonego.
1: Może być wszędzie, o ile będziemy razem mieli fajny vibe i będziemy się dobrze bawić, to nieważne, gdzie będziemy, będzie super.

0: Szermę w Radiu SK2. Przed chwilą usłyszeliśmy fragment kawałka Randki. To oczywiście singiel Szermę, a kolejny, no to Przy Tobie. Tytuł brzmi bardzo intymnie. Przy Tobie, czyli przy kim?
1: Przy Tobie jest trochę wyobrażoną osobą, której wtedy szukałam, którą chciałabym w tamtym momencie życia mieć, czyli się tak zakochać i być po prostu na zabój, że nieważne co się stanie, będziemy zawsze ze sobą. I troszeczkę już mi się znudziło to singlowanie i sobie zamarzyłam o takiej pięknej miłości. Ta piosenka właśnie o tym opowiada.
0: Co ktoś musi zrobić, żeby zdobyć Szermę twoje zaufanie?
1: Być dobrym człowiekiem, nie kłamać i być po prostu szczery. To jest najważniejsze.
0: Bo ty jesteś osobą, która chyba łatwo otwiera się na innych, prawda?
1: Tak, ja mam w ogóle serce na dłoni, więc...
0: I uśmiech od ucha do ucha.
1: Tak, czasami coś za szybko powiem. No jestem takim małym chaosem, ale to chyba też dobrze.
0: Przy tobie, czyli przy przyjacielach, o nich też za chwilę porozmawiamy. Rozmawiamy, zdradza się największe tajemnice. Ja tutaj patrzę na ciebie, widziałem twojego Instagrama i tam masz na ręce sporo tatuaży.
1: A to mam są tatuaże, nawet
0: czy nie? Dzisiaj, bo chodzisz w takiej pięknej, cudownej rękawiczce. Czy to jest jakiś znak, symbol?
1: Wiesz co, zazwyczaj robię sobie albo tatuaże na ręce henną, albo zakładam rękawiczkę. Dzisiaj te tatuaże mi po prostu średnio wyszły, więc założyłam rękawiczkę.
0: A ty sama sobie robisz na dłoni te tatuaże
1: sama,
0: wszystkie?
1: Sama. Więc tak, lubię sobie powariować tymi tatuażami, każdego dnia sobie zrobić inne. Więc albo rękawiczka, albo tatuaż.
0: To w takim razie już jedną tajemnicę o tobie poznaliśmy. Mam nadzieję, że kolejne znowu nam przed sobą odsłonisz. Powiedz nam jeszcze, co inspiruje cię do tworzenia piosenek? Proces powstawania muzyki oraz tekstów.
1: To bardzo różnie. Zazwyczaj najpierw muszę usłyszeć jakąś piękną melodię, która mnie zainspiruje. Później jak piszę tekst, szczerze mówiąc, to może być dosyć nietypowe, ale często nie wiem sama, o czym będzie ta piosenka, jeżeli piszę tak na co dzień. Dopiero później, jak wylewają się ze mnie pewne emocje, jak w jakimś amoku po prostu coś piszę i dopiero później jak to czytam, to jest to troszeczkę moją terapią, bo dopiero z tego, co napisałam w tym amoku, jestem w stanie wyczytać, o okej, dobra Daria, tutaj coś nie gra, tu czujesz to. Różne mam momenty, jeżeli chodzi o pisania.
0: Budzisz się czasami w nocy i mówisz, ach, to będzie dobre, łapiesz za długopis, za kartkę i zapisujesz albo za telefon lub jakaś melodia ci, nie wiem, przed snem, albo wstajesz rano i podczas śniadania wpada do ucha i bierzesz dyktafon, nagrywasz od razu?
1: Zdecydowanie, potrafi mi się tak zdarzyć. Kiedyś wyszłam z kina, usłyszałam jakąś melodię w głowie, po prostu musiałam wyjść z kina, żeby nagrać na dyktafon jakiegoś lupa, który mi się w głowie zakręcił. Bardzo często mi się tak zdarza, a na moim dyktafonie jest chyba, nie wiem, parę tysięcy po prostu tych nagranych krótkich wiadomości.

0: Obiecała i przyszła, bo jej obietnicy nigdy nie są puste. Shermé dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Empty Promises to są kolejne puste obietnice, ale nie w twoim, znaczy to w twoim wykonaniu, ale jakie fajne, bo to jest twój singiel, Shermé. Czy jesteś osobą, która zawsze dotrzymuje słowa?
1: Ojejku, chciałabym być taka idealna. ale chyba parę razy w życiu zdarzyło mi się nawalić.
0: Puste obietnice to jest numer, który opowiada o tym, że ktoś coś nawalił?
1: Tak, to jest nadal o tym byłym chłopaku, o tym Francuzie. Boże, ja...
0: Ależ ty się go uczepiła.
1: Ja wiem, że się go uczepiłam.
0: Czyli, że on ma teraz czerwone uszy cały czas.
1: Ale słuchajcie, dzięki niemu mam już parę fajnych hitów, więc...
0: No. Tylko, żeby nikt ciebie nie zawiódł, bo ty łatwo wybaczasz, jeżeli ktoś ciebie zawiedzie. Czy to jest długi proces i Shermé potrafi strzelić focha?
1: Nie, bardzo wybaczam, bardzo ufam ludziom, ale mam coś takiego, że jeżeli już ktoś sobie nagrabi, to już drzwi są zamknięte, koniec, kropka, do widzenia. Nie ma już do mnie dostępu. Ale to trzeba sobie naprawdę bardzo mocno nagrabić.
0: Czyli dajemy obietnicę tylko wtedy komuś, kiedy jesteśmy pewni. Wolisz mieć wielu znajomych czy kilku sprawdzonych przyjaciół?
1: Zdecydowanie kilku sprawdzonych przyjaciół. Mam kilku takich, na których zawsze mogę polegać. Bardzo mnie też wspierają w mojej drodze artystycznej, moja rodzina, więc zdecydowanie mniejsze grono. Wydaje mi się, że tak chyba też powinno być.
0: A lubisz spędzać też czasy w takim wąskim gronie? Czy bardziej w jakimś pubie, w jakimś klubie i chodzić na koncerty ze znajomymi taką ogromną, dużą paczką?
1: Jezu, ja ogólnie uwielbiam, jak dużo się dzieje, ale lubię sobie tak też siąść ze znajomymi kameralnie i po prostu porozmawiać. Dla mnie najlepszą imprezą jest, jak możemy sobie siąść, nie wiem, gdzieś przy winku, puścić jakąś fajną muzyczkę, czy na winylu, czy nawet w domu, czy w jakiejś kawiarence, ale żeby była możliwość, żeby sobie po prostu porozmawiać. To jest dla mnie najlepszy sposób na spędzanie czasu.
0: Ale święta też lubisz spędzać, prawda? Rodzinnie.
1: No tak, jestem mega rodzinna. Nie wyobrażam sobie spędzać gdzieś świąt na końcu świata sama. A. Boże, umarłabym.
0: Ja pamiętam, jak byłem młody, święta spędzało się tak, że pierwszy i drugi dzień, no to tak w domku z rodzinką, ale tam drugiego czy trzeciego dnia to
1: zawsze... A już się wychodziło.
0: Jakieś dyskoteki zawsze były organizowane i wtedy się już wieczorem wychodziło ze znajomymi. Bo ileż można siedzieć cały czas przy stole i jeść te wszystkie pyszności, jajka, bigosy, karpie i co tam jeszcze
1: no
0: jest,
1: tak,
0: barszcze i te łóżka.
1: Tak. Chociaż u mnie zazwyczaj te święta były bardzo rodzinne, więc zazwyczaj siedzieliśmy wszyscy razem, więc mamy bardzo dużą rodzinę, więc się gdzieś tam trzymamy, ale no, zdarzało się w sumie gdzieś tam wyskoczyć z znajomymi.
0: Shermé, to w takim razie, tak jak powiedziałem, puste obietnice, ty zawsze takich nigdy nie składasz. Między innymi ten utwór jest tego przykładem. Posłuchajmy zresztą fragmentu. Puste obietnice i Shermé.

0: Radio SK2, niezmiennie cały czas ta sama uśmiechnięta, energiczna i od której dobre fluidy biją. Szermę, witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Dzisiaj chyba jesteś wyspana, ty dobrze chyba śpisz, prawda?
1: Tak, bardzo dobrze śpię, ale jak mówimy o tej piosence, to...
0: No bo teraz chcemy powiedzieć o piosence Gdy nie mogę zasnąć, o twoim kolejnym singlu. To co wtedy robisz, gdy nie możesz zasnąć?
1: Ale jednak, gdy nie mogę zasnąć, to zazwyczaj jadę sobie autkiem gdzieś bardzo daleko, sama, bez celu, puszczam fajną muzyczkę. To jest takie

0: Kim, któremu się udało za pierwszym razem.
1: Jakim jesteś kierowcą?
0: Jestem szalonym kierowcą. Lubię sobie czasami gdzieś tam mocniej podjechać. Lubię czuć pod moją nogą jakąś tam moc autka. Lubię prędkość, lubię motoryzację, lubię Formułę 1, więc zawsze ten dźwięk silnika jest dla mnie kołysanką.
1: No, i on sprawia, że możesz wtedy zasnąć, ale wracając do twojego singla, gdy nie mogę zasnąć, masz jakieś nocne rytuały, herbatka, film, serial, muzyka, show?
0: No pewnie, proszę pana. Wieczorem to tak, wjeżdża od razu albo winyle, albo jazz, Billie Holiday, więc dla mnie wieczór to jest taki moment rytuału. Zawsze jakaś herbatka ziołowa, kocham, jakieś maseczki, spa, żeby pachniało, świeczuszki. Moi znajomi, jak do mnie wpadają wieczorem, to wchodzą po prostu jak do jakiejś innej krainy. Bo mam
1: jak do salonu odnowy ducha.
0: Dokładnie, mam po prostu wszędzie kadzidła, świeczki, muzyczka, ja w tym szlafroku po prostu, jak jakaś, nie wiem, bogini grecka, więc jeszcze jest wysmarowana, ale więc tak, zdecydowanie wieczór to jest ten moment odpoczynku.
1: Ach, już jeden hałas takiego zapachu może sprawić odurzenie, zwłaszcza u młodego człowieka. Czy ty jesteś bardziej sobą, czy takim skowronkiem? Siedzisz tak po nocach?
0: Siedzę właśnie po nocach i jakbym mogła, to bym codziennie chodziła spać o godzinie 4 rano. Nie wiem, czy ktoś tak ma, ale dla mnie 4 rano to jest taki czas, kiedy jeszcze miasto się do końca nie obudziło, ale jeszcze tak śpi. To jest taki czas takiego wyciszenia, taka cisza przed burzą. Wtedy nie wiem dlaczego, mój umysł najlepiej odpoczywa i oglądać ten wschód słońca. Jest coś magicznego o tej 4 rano.
1: To może wtedy do głowy przychodzą ci najlepsze pomysły, jakaś muzyka albo teksty?
0: Akurat same głupoty mi wtedy przychodzą do głowy.
1: Głowa wtedy odpoczywa. A co najczęściej, ale najczęściej spędza ci sen z powiek?
0: Chyba moja kariera, żeby to wszystko fajnie potoczyć, żeby kolejną piosenkę fajną napisać. To są takie rzeczy, które mi wirują w głowie, tak.
1: To a propos tego, co spędza ci sen z powiek, posłuchajcie, jak Szermeweska 2 śpiewa o tym, gdy nie może zasnąć.
0: Zapraszam.

0: Rapture Me w Radiu SK2. To teraz będzie zupełnie inny, pobudzający numer, o którym za chwilę powiemy. Kocham Cię, piosenka, z której na pewno jesteś bardzo dumna, bardzo energetyczna. Tutaj muszę to powiedzieć, chyba trochę taka Dua Lipa jak Physical.
1: A, może powiem Ci, że w ogóle bym na to nie wpadła, ale może coś w tym być. Jest bardzo energetyczna. Natomiast mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja ją tak naprawdę ją odkurzyłam troszeczkę z szuflady.
0: To Dua Lipa zrobiła plagiat z Twojego numeru.
1: Zrobiła plagiat, tak. Musimy do niej napisać. No. Więc to jest stara piosenka, którą postanowiłam sobie odkurzyć. Niektórym się podoba, bardziej, niektórym mniej, bo jest troszeczkę inna od moich poprzednich utworów. Jest częścią mojej historii, bo jest jedną z takich gdzieś tam pierwszych piosenek, gdzie już postanowiłam właśnie iść w tą muzykę. Ta piosenka opowiada o takiej potrzebie szukania siebie. Opowiada o takiej walce troszeczkę o siebie, że kocham cię, moje lustrzane odbicie w tafli pobitej. Nie rób mi tego. Ja do siebie mówię to. Nie rób mi tego. Mój stróżu i diable miłości kowadle. Ja mówię, mam swoją dobrą i złą stronę. Ta piosenka jest taką też moją walką o siebie.
0: Czyli przy jednym uchu aniołek, przy drugim diabełek i walczą o ciebie.
1: Tak, i też w zwrotkach opisuję, że dostaję listy trzy i ja czekam po prostu na tą dobrą wiadomość i każdy z tych listów, który do mnie przychodzi, jest po prostu beznadziejny. Ja po prostu czekam, kiedy będzie jakaś dobra informacja, kiedy w końcu coś dobrego się wydarzy. To jest znowu jakaś trudność, znowu coś było nie tak. Ta walka o siebie, więc ta piosenka jest chyba takim właśnie manifestem. Ale inny to był moment w moim życiu. Teraz jestem zdecydowanie bardziej szczęśliwa i na szczęście

0: Szermę dzisiaj w studiu Radia SK2. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: To przy miłości może na chwilę się jeszcze zatrzymajmy. Czy łatwo mówisz kocham cię?
1: Chyba tak.
0: A czy miłość można poznać w internecie?
1: Można. Nie masz znajomych, którzy poznali się przez Tindera chociażby?
0: No ma. Są ze sobą, nawet się hajtnęli, są szczęśliwi.
1: Właśnie, tak, więc zdecydowanie można przez internet. Poznawajcie się w jakikolwiek sposób.
0: I kochajcie się. A teraz a propos internetu i social mediów. Czy one są ważne, Szermę, w twoim życiu?
1: Ważne są, chociaż były trochę moją kulą u nogi, bo na początku, jak zaczynałam swoją karierę, to wydawało mi się, dobra, wypuszczę sobie piosenkę, jedną, drugą i to wystarczy. Okazało się, że nie, no trzeba w tych social mediach mocno działać. Uczyłam się wrzucać trolki, mówić do kamery, więc to nie jest takie łatwe, szczególnie, że jeżeli ktoś jest jakąś artystyczną duszą, to musi nagle zostać social media influencerem. Ale bardzo lubię wszelkie media, więc czuję się w nich jak ryba w wodzie.
0: Kogo tam obserwujesz na tym swoim Instagramie?
1: O Jezu, kogo obserwuję?
0: Moda, świat majsterkowania, tych, którzy lubią gotować.
1: Muzyka, zdecydowanie. Lubię też oglądać tam naukowe rzeczy. Mam parę takich profili. Lubię też oglądać dziewczyny, które jakoś fajnie o siebie dbają, albo fajnie się ubierają i maga mnie to inspiruje i napawa taką dobrą energią. Wiesz, jakieś tam maseczki, fajne ciuchy. Ja wiem, że to jest takie oczywiste, ale kurczę, fajnie mi się na to patrzy i maga mnie to inspiruje.
0: Czy ty lubisz czytać portale plotkarskie?
1: Oj nie. W ogóle nie karmię się takimi rzeczami. Uważam, że co czytamy, czym się otaczamy, czy to jest muzyka, czy ludzie, to wpływa na to, jak się czujemy, więc bardzo, bardzo sobie filtruję to, co wpada do mojej głowy, to, co jest dookoła mnie.
0: Nie boisz się show biznesu?
1: Nie boję się.
0: Jesteś na niego gotowa?
1: Jestem gotowa, więc możecie mnie pożreć, I'm ready.
0: Jesteś tak samo gotowa jak na koncertach, bo przecież jak wchodzisz na scenę, nieraz mogliśmy zobaczyć przecież na twoim Instagramie, jak szalejesz na scenie, no prawdziwa tygrysica kocica.
1: Jest. No mam taki swój sexy vibing, więc łączę, uważam, że taki streetowy klimat z sexy energią, więc uważam, że to są takie moje dwie strony.
0: Czy ty pamiętasz, Szarle, swój pierwszy koncert?
1: Mój pierwszy koncert? O Boże, to na pewno jak byłam mała, ale jakoś...
0: W szkole pewnie, jakimś apelu szkolnym.
1: Tak, to na pewno to było to, ale jako Szermę? Gdzie był mój pierwszy koncert? Był, pamiętam, z Meduzą graliśmy gdzieś na Mazurach. Więc to było bardzo fajne przeżycie. Też zaczęłam mieć taką właśnie współpracę z chłopakami z całej Lokal Skacze. Weszłam troszeczkę już na wyższy poziom koncertowania, więc fajnie.
0: Szermę, co musi się znajdować w twojej garderobie? Albo co robisz przed koncertem? Gimnastykujesz się?
1: Jezus, przed koncertem.
0: Jesz kanapki, pijesz wodę?
1: Na pewno nic nie jem przed koncertem. Nawadniam się. Czasami sobie wypiję jakieś piwko, jak jeżeli jest fajny vibik na backstage'u, to sobie wszyscy chillujemy.
0: Zero procentowe,
1: oczywiście.
0: Chodzi tylko o smak.
1: No na pewno rozgrzewka wokalna. Lubię sobie z ludźmi dookoła pogadać, wdrożyć się w ten cały koncertowy vibe, pochodzić dookoła, porozmawiać z ludźmi, którzy to tworzą, widzieć, gdzie co jest. To jest taka kolejność.
0: W Radiu SK2 Szermę, do której teraz będę miał krótkie pytania i mam nadzieję, że odpowiesz na nie szczerze.
1: Dobrze.
0: To uwaga, ulubione miasto.
1: Marbella w Hiszpanii.
0: Morze czy góry?
1: Morze.
0: Noc czy dzień?
1: Noc.
0: Najlepsza piosenka do tańczenia.
1: Living la vida loca.
0: Ulubione danie.
1: Pizza.
0: A TikTok czy Instagram?
1: Instagram.
0: Ulubiony moment dnia.
1: Noc, jak idę spać.
0: Pierwsza kaseta i CD, jaką miałaś?
1: Michał Wiśniewski.
0: To była kaseta czy CD?
1: To było CD, chyba płyta.
0: A jakąś kasetę pamiętasz? W ogóle z dzieciństwa?
1: Pamiętam, ale to były pewnie jakieś takie bajki dla dzieci z przedszkolu.
0: Okej, czyli smurfne hity.
1: Na pewno coś w tym deseń.
0: Dobra, słowo, które najlepiej ciebie opisuje.
1: Chaos.
0: Bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Radiu SK2. Było naprawdę szczerze, lekko i inspirująco.
1: Dziękuję.
0: Życzę ci samych sukcesów na twojej autostradzie kariery na polskiej scenie muzycznej. Bardzo wielu tras koncertowych. Szermę w Radiu SK2.
1: Dzięki bardzo, cześć.
2: SK2. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
4: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. swojej karierze wykonywał big-beatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham Cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitary Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Ossiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Ossian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przezroczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
3: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
0: Dziś w studiu Eski2 gościmy twórców projektu Myk, Marka Jana Kisielińskiego i Kornelię Korni-Raźniewską. Witajcie, cześć.
5: Cześć, witamy.
0: Ty Marek, kompozytor, gitarzysta, pianista, multiinstrumentalista, producent muzyczny, jesteś autorem muzyki i producentem największych hitów wideo. To się zgadza, tak?
5: Tak.
0: Papieroch, Szminki Róż, Fantastyczny Lot, Środa, Czwartek, Wszystko Jedno, Ktoś Nowy, wszystko radiowe hity i to jest twoja zasługa muzyczna.
5: No tak. Ja to skomponowałem, ja to wyprodukowałem w całości. Praktycznie wszystkie instrumenty, które tam grają, to te ręce.
0: To te rączki. Pracowałeś z czołówką polskiej sceny muzycznej, zdobywca złotych, platynowych płyt. Twoje piosenki to są setki milionów wyświetleń na YouTubie. Jak się z tym czujesz? To już jest dużo, jak myślisz, jeżeli chodzi o osiągnięcie muzyczne?
5: W ogóle nie mam takiego poczucia, a teraz przy tym nowym projekcie, Myk, to czuję się naprawdę jak debiutant. Po prostu to jest tak, że te wszystkie rzeczy nie mają znaczenia. Tutaj trzeba tą samą ścieżkę dotarcia przychodzić od początku, naprawdę. No, czy czuję się przez to troszkę młodszy? Być może tak, ale czy jest łatwiej? Nie. Łatwo nie jest, ale działamy.
0: Muzyka obiegnie płyta, wszyscy czujemy się, słuchając waszej muzyki, młodo, no bo przecież Myk to nie tylko ty. Myk tworzy również Kornelia Korni-Raźniewska. Kornelia, ty jesteś studentką Akademii Muzycznej imienia Paderewskiego w Poznaniu na kierunku jazz i muzyka estradowa, zgadza się.
1: Dokładnie.
0: A swoją drogę sceniczną zapoczątkowałaś też w udziałach w licznych konkursach, festiwalach wokalnych, jak wyczytałem. No i współtworzysz też wiele projektów muzycznych, między innymi Myk. No to teraz, moi drodzy, przechodzimy do sedna. Początki wasze i tło muzyczne, jak to wyglądało? Jak się poznaliście?
5: Ja mam taką wersję oficjalną i nieoficjalną. Wersja...
0: Oficjalna.
5: Wersja oficjalna wygląda w ten sposób. Chwilę, może dłuższą chwilę po tym, kiedy moja współpraca 12 czy 13-letnia z wideo dobiegła końca. Postanowiłem, że przecież muszę coś robić, coś zrobię. Pomysły mam, tych piosenek jest. Ogłosiłem casting. Dałem takie ogłoszenie. Tutaj Marek Jan Kisieliński, ogłaszam, poszukuję wokalistki do projektu. Wokalistki, najlepiej, żeby nazywała się Kornelia Raźniewska. Podałem datę, miejsce spotkania. Zgłosiło się około 387,5 chętnych. Długo się zastanawiałem, naprawdę wybór nie był łatwy. 387 Korneli Raźniewskich. Padło na tą właśnie.
0: I to jest prawda z tą oficjalną wersją, o której mówił Marek, że był ten casting?
1: No, tak
0: to teraz
1: było, nie kłamie.
0: To teraz inaczej. Marek przedstawił oficjalną wersję, a ty teraz przedstaw tę nieoficjalną wersję.
1: Dobrze, to wersja nieoficjalna w takim razie. Poznał nasz wspólny znajomy tak naprawdę.
5: Tak było.
1: Śpiewałam na ślubie.
0: O!
1: A na tym ślubie był właśnie Kolega. Krzysztof.
5: Tak.
1: No i Krzysztof po prostu przesłał prawdopodobnie nagranie Markowi, czy pokazał, już nie pamiętam, jakie były szczegóły, Marku.
5: Usłyszałem to nagranie, tylko ja chciałem dodać, bo to może być ciekawa i ważna informacja, to nie był twój ślub.
1: A tak. No.
5: Tak. I usłyszałem, zaprosiłem Korni do studia. Trwało to troszkę, zanim doszło do jakiegoś poważniejszego nagrania, ale po tym pierwszym spotkaniu powiedziałem, Korni odezwę się na pewno. Prawda? Dokładnie tak było. Tak.
0: Powiedziałaś, Kornelia, że na ślubie śpiewałaś.
1: Tak.
0: Czy to były twoje jakby takie pierwsze wtedy pieniądze, które sobie zarabiałaś, tak właśnie grając? Czy śpiewając na imprezach?
1: Tak, no dokładnie tak. Już właściwie w takich okolicznościach to od 14 roku życia.
0: Proszę bardzo.
1: Śluby, eventy, tak, jak najbardziej.
0: Ty Marek, jak pamiętasz swoją pierwszą zarobioną kasę?
5: Starczyło mi na zapiekankę i na jakieś krótkie spodenki chyba. Mhm. Tak. Na więcej nie.
0: Ale tu grałeś na mąciaku, na gitarze?
5: Nie. To był jakiś, ale to też miałem tam naście lat. Pierwszą kasę, jaką zacząłem zarabiać, tata mi płacił, siadając do mnie przy pianinie, bo gitara u mnie się pojawiła dużo, dużo później, gdzieś w czasach licealnych. Ja żłobek, cymbałki, przedszkole, akordeon, tam podstawówka, tego typu. Przez połowę mojego takiego nastoletniego życia fortepian był instrumentem absolutnie głównym. Tata dawał mi zadania. Naucz się tej melodii i dostaniesz taką i taką kasę. I no jest to jakiś tam sposób wychowawczy, edukacyjny.
0: Można za dzieciaka zarabiać na muzyce.
5: Ale naprawdę tak było. Było to bardzo motywujące. To nie były jakieś takie super łatwe rzeczy. Oczywiście proste melodie też, czy z jakichś filmów, ale w którymś momencie ja jako 10-11-letni chłopak zacząłem dostawać zlecenia typu Chopin. Polonez Adur Chopina.
0: Albo chcesz, synku, 20 zł? Bardzo proszę. 4 pory roku Vivaldi.
5: Ale to mniej więcej tak wyglądało, tak? Że Tak, to ja myślę, że to była najważniejsza, pierwsza forsa, którą no, zacząłem zarabiać no, na muzyce.
0: Czyli fortepian, teraz gitara. To jeżeli o ciebie chodzi, Marek, i o instrumenty, a twoje ulubione, jakie to są, Kornelia?
6: No ja w związku z tym, że śpiewam, to lubię coś tam sobie zaakompaniować oczywiście na fortepianie. Ale śpiewanie jest u mnie tutaj, wiecie... Prym.
0: Dobra, a jakiej muzyki słuchaliście jako dzieciaki? Jakie kasety albo CD-ki królowały u was w domu?
5: Beatlesi i klasyka. U mnie mój tata klasyki słuchał w domu, ja tym nasiąknąłem bardzo. Ja w ogóle to jestem niespełnionym klasykiem. Chciałem gdzieś tam na pewnym etapie życia iść w tą stronę, no potoczyło się tak, że oszalałem na punkcie gitary. Granie po prostu w zespole no, zwyciężyło.
0: Mówi, że kocha klasykę, a gitarę ma elektroakustyczną chyba, nie?
5: Tak, tak, ale co jakiś czas ta miłość, że tak powiem, moja do klasyki. Ja generalnie zasypiam z Mozartem na uszach. Słuchawki, uważam, że to jest najlepsza inspiracja, po prostu oderwanie. Poza tym gram hobbystycznie Chopina. Naprawdę trudne z konkursów chopinowskich utwory. To jest taki nonsense challenge, bo on mi nic nie daje poza jakąś taką satysfakcją. Kiedyś jako dzieciak marzyłem o występie na konkursie chopinowskim. Potoczyło się inaczej, ale też jeżeli chodzi o te różne instrumenty, kilka lat temu, kiedy się zaczął COVID, doszedłem do wniosku, że to jest moment, kiedy powinienem nauczyć się grać na wiolonczeli. I cały czas mam tak, że potrafię 10 godzin spędzić po prostu instrumentem. 10 godzin dzień w dzień przez ileś miesięcy.
0: Też sąsiadom współczujemy, czy...
5: Mam studio aha, wyciszone, tak, tak, tak. Ja sobie bardziej współczułem przez pierwsze tygodnie, zwłaszcza, bo to po prostu, zanim wydobędzie się ze smyczkowych instrumentów dźwięk, to jest takie pitolenie, że miałem na co mi coś takiego. Ale przebrnąłem i kilka miesięcy później już wykorzystuję. Nie mam jakichś ambicji, nie wiadomo jakich tutaj, żeby być jakimś wirtuozem, ale satysfakcja, którą czuję, kiedy położę jakiś podkład na wiolonczeli, jakieś długie nuty gdzieś w nagraniach, jest bezcenna.
0: W Radiu SK2 dzisiaj zespół MYK, czyli Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, MYK. No to dobrze, przechodzimy w takim razie do waszych dokonań muzycznych. Jak wygląda wasza współpraca? Muzyka, tekst, a może jakiś spontaniczny flow? Jak to w waszym mykowskim wykonaniu wygląda?
6: To muzyka jest zawsze pierwsza. Później pojawia się tekst. Potem razem z autorką tekstu, właśnie Martą Tondero, tworzymy do tego interpretację tekstu. Wtedy tworzą się niesamowite rzeczy, można tak powiedzieć.
0: Pozwalają ci trochę ingerować, jak masz jakiś świetny pomysł, czy raczej nie. Tak jak Marek powiedział, ma być koniec. Kornelia nie ma nic do powiedzenia. Czy jednak jakieś tam jeden, dwa swoje grosze możesz wtrącić do tego procesu twórczego?
6: Nie, no absolutnie tak mogę. Wykonawczo to już, to absolutnie w 100% mam wrażenie.
5: Tak, ale...
0: Nie.
5: Nie chciałbym, żeby to ale zabrzmiało jako takie prawdziwe, ale nie. Ale oczywiście jak czasem jest tak, że pojawia się nagle podczas nagrania pracy w studiu, pojawia się nagle jakiś pomysł, to absolutnie to też o to chodzi, żeby... Ale jakieś takie główne ramy, to tak, to pilnuję tego, żeby było tak sobie, jak pan kompozytor wymyślił.

0: Mocniej. Kochanie proste. To jest pewnego rodzaju eksperyment muzyczny i ja nigdy wcześniej nie wyprodukowałem piosenki w taki sposób. Jestem głównie gitarzystą, jeżeli chodzi o produkcję muzyki, a to jest chyba pierwszy numer, jaki zrobiłem, gdzie nie ma gitary. Pomyślałem sobie, zrobię to elektronicznie, ale to też wynika z tego, że ja nasiąkłem tymi elektronicznymi dźwiękami za młodu. Jean-Michel Jarre, te wszystkie rzeczy. Ja tą drogę przeszedłem. To, co się w głowie u mnie dzieje, to lepiej, żeby mało kto zagłębiał. W każdym razie te wszystkie dźwięki, to był eksperyment. Ja się zupełnie dobrze w tym czułem. Naprawdę miałem fan produkując tą piosenkę. Nie wiem, czy to słychać, mam nadzieję, że tak, ale bawiliśmy się zupełnie nieźle.
1: Mocny skład w Radiu SK2. Marek Jany Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk. Teraz jeszcze przypomnijmy sobie singiel Niepoprawny. Tak go opisujecie, niedzielny vibe właśnie chilloutu, ten numer właśnie taki ma być. Lubicie taką muzykę, która sprawia, że słuchacz może poczuć się jakby ponton bujany przez falę Bałtyku.
0: Oby się tak czuł, nie sposób wyrazić tego lepiej. Ja powiem jedną rzecz odnośnie piosenki Niepoprawne, której jeszcze nigdy nie mówiłem. Nie wiem, czy dziewczyny nawet wiedzą o tym, ale jest to piosenka, którą zrobiłem jak gdyby w ostatnim etapie działalności w ogóle grania z zespołem wideo. To miała być piosenka tam z połowy płyty, która była zrobiona, która się nigdy nie ukaże. Zdradziłem tajemnicę. Został napisany nowy tekst, Kornelia zaśpiewał. Tyle na ten temat.
1: To tutaj na razie postawmy kropkę, jeżeli chodzi o ten niepoprawny numer. Czy ty jesteś, Kornelia, niepoprawna? Czy jesteś grzeczną, czy jesteś niegrzeczną dziewczyną? A nie okiem, czy może czasami w tobie rodzi się jakaś diablica i jak to się mówi, odpalasz wrotki i bawisz się na całego.
2: Jak to Marek mówi, mam kilka osobowości na pewno w sobie. Na co dzień jestem bardziej taką może nawet osobą introwertyczną, spokojną, ale kiedy gdzieś tam wychodzę na scenę, to już czuję się ekstrawertykiem i korzystam z
0: tego. Tylko wrotki trzeba odpiąć.
2: Tak.

0: Kornelia, gdybyś miała zagrać koncert, wolałabyś taki ogromny, z powerem, światła, lasery, dymy, czy wolałabyś, załóżmy, nie wiem, w parkingu podziemnym galerii handlowej zrobić jakiś akustyczny koncert, albo pod mostem w Warszawie lub gdzieś w Poznaniu?
1: No tak, to już robimy właśnie.
2: No właśnie. Tak, tak, teraz by się przydał jakiś większy, tak, zdecydowanie.
1: Ta zdecydowanie.
2: Tak.
0: No to w takim razie przechodzimy do kolejnego singla zespołu Myk, który dzisiaj goszczę w Radiu SK2. Tak czy nie? Flirt, wakacje, energia, numer pisany z wakacyjną miłością w tle. Tak czy nie?
2: Poniekąd tak, chociaż może nie aż tak dosłownie z tym flirtem.
0: Dobrze.
2: Ale tak, to niech to zabrzmi jako moja odpowiedź.
0: Ale hit wakacyjny.
2: Nie wiem, czy hit. No, piosenka...
0: W Radiu SK2 gramy tylko największe polskie hity.
2: No to tak, to bardzo, bardzo cieszymy się, dziękujemy za taką opinię. I, czyli to znaczy, że spełnia swoją rolę. Ekran

0: Marek Jan Kisieliński, a także Kornelia Korni-Raźniewska, czyli zespół Myk, dzisiaj w Radiu SK2. No i przechodzimy do waszego najnowszego singla, o którym teraz trzeba dużo powiedzieć. Ogień i woda. Czy podczas nagrywania coś się zapaliło?
1: Dużo pozytywnej energii mieliśmy tutaj przy okazji tej piosenki. Tak między sobą coś fajnego drgnęło.
0: Kornelia, w waszym duecie kto jest bardziej ogień, a kto jest bardziej woda? Ja bym powiedział, że Marek to chyba ogień.
2: Chyba tak, tak, tak. No on jest taki w gorącej wodzie kąpany dosyć.
0: W gorącej jestem. Wodzie jednak. Kąpany, to jest
1: jednak.
0: Dobre.
1: Jednak.
0: To mi się podoba.
2: A ja to jednak tak, no.
1: Chyba. Ale ja bym nie powiedział. Ja, Korni, ja sporo o tobie słyszałem, że ty chyba przede mną się tak trochę wstydzisz. Ty mój, ja muszę cię podpatrzeć tak kiedyś jakoś tak, wiesz, znienacka.

0: Na początku, jak słyszałem tę piosenkę, to jakbym trochę słyszał utwór Wiktorii Kidy.
1: Dobrze, że...
0: Cienki żywioł.
1: Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ktoś mógłby pomyśleć, że ktoś tu od kogoś...
0: No, jakiś plagiat czy
1: coś, tak. Działamy w dwóch różnych filmach, nie mamy jak gdyby wspólnych znajomych. To naprawdę, to była sytuacja jedna z tych absolutnie wyjątkowych przypadków. Teaser do piosenki Ogień i Woda wypuściliśmy 3 sierpnia. 4 sierpnia Kornelia mi wysłała w nocy zapowiedź tej właśnie piosenki wspomnianej przez ciebie tutaj, Wiktorii. I ja nie mogłem w ogóle tak, słucham, co to jest?
0: W ogóle, to jest nasze.
1: O co? W ogóle, ale naprawdę tak zareagowałem. W ogóle tak obudziłem się rano i patrzę na tą wiadomość i nie mogłem uwierzyć. To jest po prostu nie dość, że bicie to samo, akord ten sam, to w ogóle, no oczywiście tam się później kompletnie inaczej rozwija, ale żeby było śmiesznie, ja się zastanawiałem, czy nie przefiltrować tej gitary pod koniec tego taktu. Naprawdę tuż przed tym, jak robiłem master, zrobiłem ten efekt w drugiej zwrotce. Dla prawnego ucha to, ucho to wysłyszy, ale tutaj naprawdę miałem tak zrobić ten phasing, to takie wpływanie tej akustycznej gitary w tym wstępie i tak, a nie, zostawię naturalnie. Przypadek, no, total.
0: No, mi się wydaje, że są artyści, którzy mają po prostu podobny kierunek myślenia w niektórych kwestiach.
1: Być może, no. Być może tak, tak.
0: Gdzie lubicie spędzać wakacje?
1: Oj, dla mnie Palmy. Jestem bardzo przepraszam wszystkich słuchaczy, że nie powiem tutaj nic.
0: Nie polskie morze, nie polskie góry, nie złota rybka, oscypek.
1: Oscypek nie, rybka tak, tak, ale ja mam tak mózg skonstruowany, że kiedy widzę palmę, to znaczy, że jest dobrze. Ja mam w domu, co prawda sztuczne, ale wyglądają naprawdę jak prawdziwe, takie na 2,5 metra, uwielbiam po prostu. Mózg widzi palmę, to znaczy, że jest okej.
0: Okay. To znaczy, że czasami też może człowiekowi odbić palma.
1: Nie grozi mi to, nie grozi. Kiedyś przy okazji sukcesu jakiegoś singla założyłem jeden jakiś taki promyczek, ale trwało chyba 5 minut. Zgasiłem w ogóle. Nie grozi.
0: Kornelia, gdzie lubisz spędzać wakacje?
2: Powiem szczerze, zakochałam się w Mazurach. Byliśmy nawet wspólnie.
1: Tak, tak.
2: Nagrywaliśmy...
0: Jachty, mikołajki, tak, kajaki, tak, rowerki wodne, zapiekanki, kebaby.
2: Jak najbardziej. I takie połączenie z,
1: lin w śmietanie.
2: Z naturą. Połączenie z naturą to coś niesamowitego.
1: Przy okazji premiery piosenki byliśmy u Marty, na autorki tekstu na Mazurach. Tam zrobiliśmy sobie...
0: Gdzie, w jakiej miejscowości?
1: Zdory, to jest koło Pisza, przy jeziorze Śniardwy. No, fantastyczny rejon.
0: Bajka.
1: Tam zrobiliśmy sobie też zgrupowanie zespołowe, taki live mini koncert akustyczny.
0: Zjazd integracyjny.
1: Tak, tak, tak. Cudownie. Ognisko naprawdę super.
0: W waszym życiu było więcej ognistych historii, czy może takich chłodnych pryszniców?
2: Właściwie 50-50.
0: Pół na pół.
2: Ale pół na pół. Jednak no wiadomo, że te zimne prysznice wzmacniają nas i sprawiają, że czujemy się tą pełnią, o której śpiewam w ogniu i wodzie.
0: Kornelia, zajmujesz się social mediami, czy nie? Chyba bardziej.
2: Staram się, staram.
0: Tak, Marek robi muzę, ale też zajmujesz się Instagram, TikTok, Facebook, czy zostawiasz to młodszemu pokoleniu?
1: Nie jestem jakimś tutaj wyjątkowym trolem. Marta, ona tutaj działa.
0: Co was najbardziej wkurza w social mediach?
1: Że trzeba codziennie coś tam stawiać, no bo potem te zasięgi robią się, to jest kłopotliwe trochę, no.
0: Ciebie co, Kordelia, najbardziej denerwuje? Że musisz rano wstać i zrobić kolejną rolkę? O Jezus, nie mam żadnego pomysłu. Przyglądasz tego TikToka, patrzysz, co teraz jest na topie, co jest na trendzie. Czy może też jesteś osobą, która ma to w nosie?
2: Nie, no, nie ma w nosie, ale generalnie, no, trochę mi to sens powie, gdzieś tam spowija, bo, no, jest to też jakiś obowiązek, żeby dbać o swój wizerunek w internecie, no i...
0: No, no i

0: Czy zespół Myk to już jest zamknięty twór? Czy on jest jeszcze otwarty i gotowy na nowości? Czy tutaj już jest wszystko dopięte na ostatni guzik i jesteście skoncentrowani na tworzeniu?
1: Mamy skład, mamy perkusistę, basistę, normalny zespół do grania. Mamy świetnych muzyków. Romek Gosiorowski, Kamil Komendecki, pozdrowienia serdeczne, bo są znakomici, są świetnymi ludźmi. Ja naprawdę trochę już tych zespołów tej swojej, nazwijmy to, karierze przeszedłem.
0: Z wieloma osobami współpracowały.
1: Tak. No to tutaj jest też fantastycznie, nie dość, że są świetnymi muzykami, to są cudownymi ludźmi, z abstrakcyjnym, cudownym poczuciem humoru. Na samo hasło, że się spotkamy, coś pomuzykujemy, to ja z bananem na twarzy.
0: Jakie macie plany na przyszłość?
1: No mamy kilka teraz piosenek do przodu.
0: Kilka singli już jest.
1: Tak.
0: Rozumiem, że niektóre także już powstały, jeżeli chodzi o muzykę albo teksty, tylko że w szufladzie na razie czekają na zrealizację.
1: Nie, one są w toku. One są
0: już
1: w toku.
0: Są realizowane. Tak.
1: Pracujemy w tej chwili nad kolejną piosenką. Oczywiście nie powiem nic więcej, bo ja strasznie nie lubię. To nawet nie o to chodzi. Ja bardzo nie lubię opowiadać o tym, co za chwilę zrobię. Uwielbiam sytuację, kiedy mogę przyjść i pokazać, a tak. Mówić, zapeszać.
0: Jesteś facetem, który dopiero bierze pieniądze za wykonaną robotę, nie przed.
1: Oj tak. Przed nie. Żadnych zaliczek też nie lubię, za nic.
0: Jakie masz plany na przyszłość z zespołem Myk, Kornelia? Bo widzę, że jesteś uśmiechniętą osobą, pozytywną. Niezłe fluidy od ciebie czuć. A czy ty będziesz również miała swój udział w jakimś tworzeniu? Czy na przykład Marek mówi, Kornelia, jakbyś napisała jakiś tekst, albo miałabyś jakąś fajną melodię w głowie, to śmiało wal do mnie, mów, może coś razem wymyślimy. A może to będzie akurat tak fajne, że zrobimy z tego hit.
2: Nie, no mam nadzieję, bardzo bym chciała. Ale rozmowy jakieś wstępne toczyliśmy też na ten temat, więc...
0: Niefinansowe.
1: Nie.
0: O tym dopiero będziemy rozmawiać, jak będą wielkie koncerty. Na stadionach, może kiedyś nawet i na Narodowym, fajnie by było, nie? Zagrać.
1: Na pewno fajnie, ale nie sięgamy myślami.
0: Aż tak daleko.
1: Znaczy nie, jesteśmy bardzo otwarci na wszystko, co się może przydarzyć, ale powoli, stopniowo. Znaczy oby jak najszybciej, no ale stopniowo.
0: Dobrze, czyli małymi krokami wielkie szczyty się zdobywa.
1: O.
0: Teraz na luzie taka szybka runda pytań jeszcze na sam koniec do was. Możecie odpowiadać króciutko, jednym zdaniem. Możecie pogłębić swoją myśl i wydłużyć wypowiedź. Nie ma żadnego problemu. Jesteście gotowi? No,
1: tak.
0: Króciutko. No, będzie kilka pytań. Uwaga, bez zastanowienia, jak coś odpowiadamy szybko. Pierwsza piosenka, której nauczyliście się grać lub śpiewać. Marek.
1: Oj, to był jakiś niemiecki marsz. Tak, tata mnie nauczył. Nie pamiętam tytułu, ale tata bardzo lubił takie rzeczy.
0: Kornelia?
2: Ja myślę, że mogło to być coś zespołu Baim. Moja mama bardzo uwielbiała, więc cały czas ten Baim gdzieś tam w tym dzieciństwie.
0: Noc po ciężkim dniu pewnie.
1: Hard Day's Night, tak.
0: To teraz uwaga, Kornelia, do ciebie pytanie, żeby Marek miał czas na zastanowienie się. Koncert, który albo występ, który zmienił twoje życie.
2: O matko... No, powiem szczerze, że koncertuję też z profesorami z mojej uczelni. Mm-hmm. No i stworzyliśmy sobie projekt Whitney Houston na jazzowo. I śpiewam te piosenki i kiedy widzę, jakie reakcje to wywołuje też wśród publiczności, no to to jest dla mnie niesamowite przeżycie i to, jakie oni mają emocje, co im towarzyszy w przeżywaniu tego, no to jest, nie da się tego po prostu opisać.
0: Marek, twój koncert?
1: Tak, był taki koncert. Byłem dzieciakiem i pochodzę w ogóle z Mazur, to znaczy z Warmii, z Nidzicy, to jest miejscowość pod Olsztynem, ale młodzieńcze lata nastoletnie spędziłem w Olsztynie i kiedyś z zespołem z Olsztyna grałem koncert w Warszawie, jakimś w ogóle zupełnym przypadkiem trafił się. To był jakiś koncert promocyjny nowej płyty T-Love i przez to, ja oczywiście z tym zespołem grałem support, przez to, że to był właśnie T-Love, byli ludzie z firmy ówczesnej, w której T-Love wydawał i po tym koncercie podeszli do mnie ludzie z tej firmy, Aindarowiec Robert Jagodziński, który wtedy pełnił tą funkcję. 3 miesiące po tym koncercie dostałem się do zespołu Edyty Bartosiewicz, która była wtedy na absolutnym topie. Ja w ogóle dzieciak z Olsztyna po jednym koncercie. No, ten koncert zmienił moje życie, bo tu się zaczęły jakieś rzeczy powoli dziać. No tak.
0: To o, Jenny, kto by pomyślał?
1: Tak, to był ten czas. To

0: Był ten czas, dokładnie. Chwilę przed. Tak. I pierwszy koncert, jaki z nią wtedy zagrałem, to był festiwal w Sopocie, 40-minutowy recital. Nie, to w ogóle dla mnie to było jakieś kompletne szaleństwo. Tak, to po tym koncercie. To on zmienił.
1: To była chyba lepsza nagroda niż bursztynowy słowik.
0: Oj tak, dla mnie wtedy nie. To jakieś w ogóle...
1: Najdziwniejsze miejsce, gdzie powstała piosenka Myk.
0: Oj, powiem, bo toaleta. Paul McCartney z Lennonem bardzo dużo piosenek skomponowali w toalecie. Ja w toalecie skomponowałem tak. I to jeden z jakichś hitów, który tutaj u was często można słyszeć. To był chyba, nie pamiętam, ale tak, toaleta.
1: Toaleta.
0: Tak. Pogłos, który jest zazwyczaj. Wokaliści często lubią śpiewać w toaletach, bo jest jakiś specyficzny, łatwiej się śpiewa, a ja też czasem z gitarą lubię sobie pójść, posiedzieć i tak.
1: No, a u ciebie, Kornelia? Zgadzasz się oczywiście.
2: Zgadzam się.
1: Tak, idealny pogłos, szum morskiej wody, wszystko się zgadza.
0: Tak.
1: Czujemy się jak w muszli koncertowej.
0: Oceanicznej wody, tak.
1: Ulubiony tekst z waszej piosenki, Kornelia?
2: No, dla mnie ogień i woda teraz.
1: Tak?
2: Bardzo, bardzo ważny dla mnie tekst. Tym bardziej, że tak jak już powiedziałam wcześniej, Marek się ostatnio o tym dowiedział, kiedy interpretowałam ten tekst, no to miałam to złamane serce, więc absolutnie się utożsamiłam, więc ogień i woda.
0: Ja mam ulubiony wers z piosenki Niepoprawne. Może się dasz zaprosić w mój niepoprawny świat. Tak, lubię. Utożsamiam się z tym absolutnie.
1: Przyniosłeś, Marek, dzisiaj gitarę do studia. Czy będzie taka możliwość, że teraz ją akurat złapiesz? Ona jest już nastrojona. Nie wiem, czy ty grasz paluszkami, czy na kostce również?
0: Kostką.
1: Kostką, no to dobrze. Dawaj kostkę, bierz gitarę do ręki. Kornelia, czy mógłbym was prosić o to w imieniu wszystkich słuchaczy Radia SK2, żebyście tak akustycznie, unplugged, wasz najnowszy singiel, Ogień i Woda, zaśpiewali tutaj w studiu dla słuchaczy, zwrotka i refren. Bardzo proszę, będę bardzo wdzięczny. Interpretacja wasza, taka jaka płynie z serducha, z waszych myśli. Możecie improwizować albo zaśpiewać tak, jak jest w oryginale. Decyzja należy do was. Jesteście gotowi?
0: Tak, jesteśmy gotowi. Decyzja jest podjęta. Zrobimy wstęp tak, jak czujemy.

0: Pierwszy radiowy koncert. Dzięki Myk, naprawdę dziękuję wam. Macie Myk do muzyki, trzeba.
1: Ach,
0: Myk,
1: ach, dryk, bardzo dziękujemy, bardzo. Cała przyjemność.
0: Wasza muzyka to po prostu klasa, powiew klasy, ale także również i świeżości. Trzymam mocno kciuki za waszą formację. Zapraszamy wszystkich do słuchania tylko polskich najlepszych hitów w Radiu SK2, między innymi Ogień i Woda, także do posłuchania na naszej antenie. Marek Jan Kisieliński, czyli Myk, tak, dobrze powiedziałem.
1: Tak.
0: Skrót od tej formacji, no i Kornelia Korni Raźniewska, która pięknie śpiewa. Ma dziewczyna dryk i Myk również do tego. Dziękuję wam za to, że przyszliście do studia Radia SK2, no i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem, jak będą powstawać kolejne single, no i czekamy na tę płytę.
1: Będą, wszystko idzie w tym kierunku. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
0: Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć, do usłyszenia. Hej.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: SK2 Opole. Opole.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Byku.
0: Kacha dorzuci, refren.